Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julii także wam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Maturzyści zdają matury, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Historyczna siedziba Muzeum Wojska w Białymstoku, mieszcząca się w modernistycznej kamienicy przy ulicy Kilińskiego, za tydzień zostanie zamknięta dla zwiedzających. To już ostatnia szansa, aby obejrzeć prezentowane tam ekspozycje. Można już zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Więcej m.in. na te tematy za chwilę w naszym programie. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od planów zamknięcia już za tydzień historycznej siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku. W Radiu Złote Przeboje gościmy dzisiaj dyrektora, pana Roberta Sadowskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Ciekawa jestem, czy ta rozmowa przybierze sentymentalny klimat, bo dzisiaj o tym, że Muzeum Wojska praktycznie ma przed sobą wkrótce ostatni weekend zwiedzania i zamyka się i zaczyna pakowanie, aby przenieść się do nowego budynku, który jest budowany przy Muzeum w Sybiru, czyli w zasadzie do takiego dużego kompleksu, takiej wyspy muzealnej, już prawdziwie europejskiej. No i tak właśnie się zastanawiam, czy to będzie sentymentalnie, czy to będzie prorozwojowo, jak pan zabrzmi.
2: Słuchajcie państwo, wszystkiego po trochę. Proszę pamiętać, że my się nie zamykamy, my po prostu czasowo jakby zawieszamy działalność w tym konkretnym budynku, bo przecież Muzeum Wojska to też park militarny, który się przy tej naszej nowej siedzibie budowanej mieści już od paru lat, od trzech. I ta instytucja cały czas, to miejsce będzie czynne nie jak kiedyś dwa dni w tygodniu, czyli sobota, niedziela, cztery dni w tygodniu, praktycznie przez cały rok, więc państwo będą z nami mieli kontakt. Dwa, też będzie w przestrzeni miejskiej, też nie damy o sobie zapomnieć, więc liczę państwo na to, że znikniemy zupełnie z mapy Białegostoku. Faktycznie. Na mniej więcej dwa lata, no, zawieszamy działalność i też od przyszłej nocy muzeum, która będzie ostatnią szansą na zwiedzenie tych wystaw, które kilkanaście lat temu tutaj powstały. Zobaczenie ich po raz ostatni, ponieważ no, przed nami długi proces przenosin. Tutaj trzeba eksponaty zdjąć z wystaw, przekonserwować, przejrzeć. Wszystkie nowe, które się pojawią na nowych wystawach, trzeba też opisać, skatalogować, też je przejrzeć. I to jest naprawdę długi proces. Dwa, dopiero pod koniec października otrzymamy ten nowy budynek, no i tam dopiero ten proces przenosin nastąpi. Natomiast trzeba też go uzbroić w rzeczy, których państwo na co dzień nie widzą, czyli jakieś urządzenia magazynowe, w pracowniach konserwatorskich, też ludzi gdzieś posadzić, no i najważniejsza rzecz, czyli wystawy. Ale zanim powstaną wystawy, no musimy się tam przenieść. Trudna decyzja, bo ja twierdzę, że to się tak z dnia na dzień stało, się długo na tym rozmawiali, kiedy. Takim terminem, takim trochę symbolicznym będzie ten Noc Muzeów. Proszę państwa, prawie po 52 latach zamykamy dla zwiedzających gmach przy ulicy Kilińskiego. Zresztą piękny budynek modernistyczny, który w założeniach nigdy nie miał być muzeum, to miało być na dole składy żelazne, czyli de facto na dzisiejsze słownictwo przekładając sklep hydrauliczny, a na górze mieszkania. Natomiast tak się losy tego budynku potoczyły, bo to był jeden chyba z ostatnich, albo ostatni przed wojną dany w Białymstoku do użytku budynek. Natomiast przetrwał pożogę wojenną, potem po wojnie to był teatr lalek, była szkoła muzyczna, szkoła plastyczna. Od 1974 roku, od 19 lipca byliśmy my. Czyli 52 lata tutaj Muzeum Wojska się mieściło. Parę pokoleń Białostoczan się przez ten budynek przewinęło. Szkoda nam jest też, bo to dla nas to jest taki dom, takie mieszkanie, w którym żeśmy tutaj byli. Państwa codziennie jakby uwitali u siebie w tych naszych progach. No ale nie jest tak źle, bo przenosimy się do zupełnie nową pomieszczeń. Dawno bazę, 13 bazę intendencką z 1934 roku, też powojskowych budynków, też zresztą do lat 90. były wojskowe. Teraz tam w jednym z tych dawnych magazynów mieści się Muzeum Pamięci Sybiru, natomiast na kolejnym obszarze jest, mówi, nasz park militarny, obok zaraz tworzy się właśnie nowe Muzeum Wojska. I jak wszystko dobrze pójdzie, nic złego się nie wydarzy, to za dwa lata spróbuję państwa zaprosić, może w drugiej połowie tego 2028 roku, na 60-lecie muzeum, bo to też wtedy już będziemy sobie liczyć lat, do tych nowych pomieszczeń, na nowe wystawy. To dalej będziemy Muzeum Wojska, żeby to się liczyli na to, że ratem staniemy się Muzeum Zabawek, Cukierków czy czegoś innego. Nie, będzie Muzeum Wojska, może bardziej białostocentrycznie, może bardziej skierowanie na nasze miasto, na to, czym te wojsko dla tego miasta było. Też na przestrzeni, powiedzmy sobie, ostatnich tam stu kilkudziesięciu lat, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to było Wojsko Polskie, natomiast koszary, które powstawały, które potem nasze jednostki były, to były koszary carskie. no ale potem użytkowane przez nas. To będzie troszkę inaczej to wszystko pokazane, bardziej nowocześnie, a może też zaskakująco. Zobaczycie Państwo za dwa lata, sami jesteśmy ciekawi, jak w efekcie to wszystko będzie wyglądało, ale...
1: Warto jeszcze zatrzymać się przy tym budynku. Wspomniał Pan, że to jest historyczna budowla, bardzo ciekawie architektonicznie też przeprojektowana.
2: To też jest pewne nawiązanie z tą nadbudówką. No po pierwsze, no potrzebują tej przestrzeni, też takiej administracyjnej, no bo Państwo widzą tylko część wyrywek, to co dla Was jest najważniejsze, czyli wystawy. Natomiast no my, żeby Wam te wystawy pokazywać, też musimy mieć no, cały background, całe też pomieszczenia, żeby panować nad tymi wystawami, żeby je nie unowocześniać, upiększać. To też administracja, też pomieszczenia magazynowe. Stąd on został w taki sposób pociągnięty trochę w górę, natomiast to współgra z pozostałymi też budynkami, które też takie nadbudówki mają. Oczywiście mają z epoki, to nasze jest ultra nowoczesne, ale myślę, że ciekawie zaprojektowane, ciekawie zaaranżowane, ona nie razi. Natomiast, żeby nie było tak wszystko pięknie różowo, to też tworzymy drugą instytucję, czyli Galerię Białostockiego Sportu, bardzo potrzebną w naszym mieście, zresztą o której się od lat mówiło i faktycznie od półtora roku, a od paru miesięcy to już jest nasz oddział Muzeum Wojska, która będzie się mieściła na stadionie przy ulicy Słonecznej i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, pod koniec roku Państwa już tam zaprosimy na otwarcie tej instytucji, zresztą bardzo fajnie, ciekawe i to jest społecznie potrzebnej, bo proszę pamiętać, że oczywiście Jagiellonia jest najważniejsza, ale oprócz Jagiellonii było mnóstwo dyscyplin, o których żeśmy troszkę zapomnieli i zarówno zespołowych, typu siatkarzy, siatkarki, koszykarze czy koszykarki, ale też takie trochę niszowe, jak baluniarze, tutaj te kluby powstawały, czy kartingowcy, no mnóstwo mamy tych wspomnień ludzi, którzy ten sport w Białymstoku tworzyli na przestrzeni ostatnich lat i to będzie inne miejsce, myślę, że bardzo intrygujące, interesujące i niewojskowe. Znaczy, oczywiście Jagiellonia się z tego wojska wywodzi, dlatego my się tym zajmujemy, bo okres międzywojenny tej naszej słynnej Jagiellonii to przede wszystkim lekkoatletyka i inne dyscypliny. Piłka nie była dominująca, to teraz jest tak troszkę inaczej, ale chcemy też o tych wszystkich, o tych, o których troszeczkę zapomnieliśmy, też tam opowiadać.
1: Wy zbieracie różne eksponaty i tego jest już dużo, już kolejne tysiące.
2: To wiecie Państwo, żeśmy zaczynali swoją przygodę z Muzeum Wojska, w ogóle też historycznie Muzeum Wojska pierwotnie mieściło się w Pałacu Gościnnym. To było kiedyś Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, myśmy tam jeden pokój od 68 roku zajmowali, no w tym 74 przenieśliśmy się tutaj. No i wtedy muzeum liczyło tam kilkunastu pracowników, tam około 1500 eksponatów, no i to wystarczało. Natomiast teraz no, to jest ponad 20 tysięcy tych eksponatów różnego rodzaju. Jest kilkudziesięciu pracowników z Galerią Sportu, to jest już dużo więcej. Po prostu my się nie mieścimy, poza tym zbiory broni ciężkiej. To, co Państwo mogą w Parku Militarnym zobaczyć, to też jest połowa tego, co posiadamy, bo część jeszcze jest, powiedzmy sobie, w różnych miejscach, znaczy w jednym, w kraju, czyli w Suwałkach, ale też w naszych magazynach gdzieś pochowane, więc może jak się uda, to stworzymy drugą taką halę, żeby większość tego, czym dysponujemy Państwu pokazać, że tam są unikaty, tam są rzeczy jedyne w Polsce, jeśli chodzi o pasożyć na przykład Armii Polskiej z 1939 roku. Więc stworzymy taki kompleks przy ulicy Węglowej razem z Parkiem Militarnym, bardzo ciekawy, bo zarówno z tą ekspozycją zewnętrzną tej broni ciężkiej, też i wewnętrzną. I myślę razem z pozostałymi muzeami, bo tam jest i Muzeum Pamięci Sybiry, Muzeum Motoryzacji, stworzy się taka fajna przestrzeń miejska do pochodzenia, popatrzenia, pozwiedzenia, ale też bycia tam, bo to jest teren też zielony, to jest bardzo fajnym placem zabaw, też takimi terenami spacerowymi i zachęcamy Państwa, żebyście się do tego zaczęli przyzwyczajać, bo to naprawdę za parę lat myślę, że będzie bardzo ciekawe miejsce na mapie miasta.
1: Ale zanim się tam przeniesiecie i zaczniecie się urządzać, no to ta część bardziej sentymentalna za no, niespełna 10 dni, noc muzeów, następny weekend i co? Ostatnie spotkanie. Co przygotowujecie, jak to będzie wyglądać?
2: Zapraszamy w ogóle na godzinę 17 tutaj pod Muzeum Wojska. Chyba będziemy jednym z najwcześniej otwartych muzeów, noc muzeów, bo wszyscy się trochę później zaczynają, więc chcemy zacząć trochę wcześniej. Powiem dlaczego, bo zaprosiliśmy wojsko. Znaczy wojsko z nami było zawsze. To też bardzo dziękuję też na waszej antenie w ogóle wojsku, które no, nam towarzyszy od początku naszego istnienia. Jesteśmy Muzeum Wojska, więc siłą rzeczy oni byli i są. Więc będzie kompania honorowa 18 Pułku Rozpoznawczego naszej jednostki, z którą no, współpracujemy od początku jej istnienia. To jest doskonała współpraca. Zresztą też z innymi jednostkami wojskowymi, czy też tymi, które są teraz. Ale też będzie orkiestra z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, z którą też mamy bardzo dobre kontakty. I chcemy powtórzyć coś, co było kiedyś na rozpoczęcie działalności w tym budynku, czyli wtedy, te 52 lata temu też była kompania reprezentacyjna, też była orkiestra, też było wciąganie flagi na maszt, też oczywiście jakieś tam melodie grane przez tę orkiestrę i to taka klamra zwieńczająca te 52 lata naszego bycia tu, na Kinińskiego, czyli to jest z wojskiem, to jest z orkiestrą, to jest z tą ceremonią wojskową, może bez salw honorowych, bo to będzie może ja strzelać, jak będziemy otwierać się przy ulicy Węglowej, teraz nie, natomiast też będzie potem fajny koncert melodii, tak, wojskowych przy wykonaniu tej orkiestry 15 Giżyckiej Brygady, więc proponuję zostać. No i wtedy po raz ostatni otworzymy dla Państwa te drzwi do naszego muzeum kto zdąży się załapie w tym dniu, to po raz ostatni zobaczy te wystawy, a potem zupełnie nowa za 2 lata przy ulicy Węglowej. To zupełnie inna skala też działań i też możliwości pokazania Państwu tych pamiątek, ale też prowadzenie różnego rodzaju zadań i edukacyjnych, i jakichś naukowych, jakichkolwiek innych, więc się bardzo cieszymy z tej przeprowadzki. Oczywiście, serce będzie zawsze na Kińskiego, bo większość nas, no to tu z tego Kińskiego się jakby wywodzi i oswajanie Węglowej trochę potrwa, no ale to też będzie nasze miejsce, no przez 2 lata to myślę, tak oswoimy, że będziemy się czuli tak jak u siebie, ale zawsze, ilekroć na to Kińskiego zajedziemy, to te serce będzie mocniej biło, patrząc na ten budynek.
1: Dziękuję bardzo. Wizjonerską opowieść na temat tego, jak będzie Muzeum Wojska wyglądało w przyszłych latach i dla przyszłych pokoleń rozwinął dyrektor placówki Robert Sadowski. Dziękuję serdecznie za spotkanie w Radiu Złote Przewoje.
2: Dziękuję Państwu i trzymajcie kciuki za te wszystkie projekty nasze. I jeszcze raz dziękuję za Waszą pomoc i to, że jesteście z nami te wszystkie lata.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Ważne w Białymstoku.
1: Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o zalecanych środkach ostrożności w związku z wykryciem wścieklizny w Białymstoku, o Wydziale Weterynarii, który chciałby otworzyć uniwersytet i nowej linii autobusowej, która pojedzie od października na kampus. Ponadto będzie o dochodzeniu w sprawie przemytu narkotyków za wschodnią granicę i o dzieciach, które trafiają do szpitala klinicznego z urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Powiemy też o sportowcach, którzy dostali w tym roku tytuły ambasadora białostockiego sportu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest apel o ostrożność w Białymstoku po wykryciu wścieklizny. Właściciele psów muszą je trzymać na uwięzi lub na ogrodzonym terenie, a koty w zamknięciu. Jest też obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Wyznaczono zagrożony obszar, który obejmuje część miasta, również Las Solnicki i Stawy Dojlickie. Szczegóły są na stronie białostockiego ratusza i wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w Białymstoku. A Wydział Weterynarii chciałby otworzyć uniwersytet w Białymstoku. Pomysł wspierają lokalne władze. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreśla, że rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy oraz atrakcyjnych ofert dla uciekającej z podlaskiego młodzieży.
4: Musimy tworzyć pewne mechanizmy, takie, które będą zachęcały, aby nasi młodzi mieszkańcy chcieli tutaj pozostawać.
3: Na Uniwersytecie w Białymstoku studiuje niespełna 10 tysięcy osób. I specjalnie dla nich będzie linia autobusowa z centrum Białegostoku na kampus uczelni Przyciółkowskiego. BKM uruchomi ją od października. Jest dochodzenie w sprawie przemytu narkotyków za wschodnią granicę. Funkcjonariusze z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w Budzisku zatrzymali do kontroli jadącą z Hiszpanii ciężarówkę, w której odkryli blisko 40 kg marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 2 milionów złotych. Łotewski kierowca został aresztowany. Połamane ręce i nogi, otarcia bioder, łokci, stłuczenia ramion, nadbrzusza, kolan, klatki piersiowej. To urazy, z jakimi młodzi pacjenci trafiają do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Od początku maja placówka przyjęła 10 dzieci. Jest apel o rozwagę i korzystanie z kasków. A Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wyznaczył organizację, którym przekaże ponad 1 000 000 zł na wsparcie bezdomnych. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne i terapię. Pomoc świadczyć będzie m.in. Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej szef ksiądz Andrzej Radkiewicz.
5: Przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia.
3: Dotacje na podobne działania dostała Białostocka Fundacja Spesalwi oraz Stowarzyszenie Monar. Tymczasem 8 zawodniczek i zawodników dostało w tym roku tytuł ambasadora białostockiego sportu. Będą promować stolicę Podlasia na sportowych arenach w kraju i za granicą. A kilkudziesięciu artystów wystąpi podczas Up to Date Festival. Impreza ruszy 28 maja. Zaprasza zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
3: Festiwal odbędzie się w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. A jeżeli ktoś ma wolną chwilę, to warto wybrać się na spacer na rynek Kościuszki w Białymstoku. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej świętuje jubileusz. I do zobaczenia jest tam ciekawa wystawa plenerowa dokumentująca dorobek placówki. W centrum miasta na 12 tablicach opowiedziana jest historia skansenu. Od lat 40. ubiegłego wieku aż po współczesność.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Maturzyści zdają swoje egzaminy dojrzałości, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Na kandydatów czeka tam ponad 1500 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Mają do wyboru 18 kierunków, w tym dwa nowe – psychologię i bioinformatykę medyczną. Kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko.
7: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju. Sprzed smartfona, no może bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną i z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku, no ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne i tak dalej, dietetyka. Właśnie, mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo się z tego jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie, bo zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej, naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie i to gdzie? W samym centrum miasta, gdzie po zajęciach można od razu po prostu wyjść do centrum, chociażby po to, żeby odpocząć w gronie swoich przyjaciół przy oczywiście filiżance herbaty albo kawy. Położenie naszego kampusu, położenie tych głównych części dydaktycznych, ale klinicznych też uczelni jest niesłychaną atrakcją, tak mi się wydaje. Ja ciągle jestem tym zachwycony, naprawdę. Ciągle cieszę się sam, bardzo często przemieszczam się piechotą pomiędzy częścią kliniczną, a częścią dydaktyczną, a Pałacem Branickim. Gorąco to polecam, bo to jest piękny park. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni po prostu potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się legendarną przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, no, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci. No nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. No życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, no to oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. No tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. To mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, no do tych kierunków przecież, no, chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, no i jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić. I nie dość, że wykształcimy, to jeszcze gwarantujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, że jak do nas przyjdziecie, to spędzicie tu naprawdę najpiękniejsze lata swojej młodości w fajnym otoczeniu, wśród bardzo kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, ale też, którzy lubią w bardzo ciekawy sposób rozwijać swoje talenty, którzy lubią też się bawić, którzy tworzą niesamowity koloryt naszego miasta, regionu. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo ciągle przeszczęśliwy, przedumny, jak fajną społeczność tworzą nasi studenci.
1: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja, a tymczasem 14 maja na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku uczelnia organizuje Dzień Otwarty, to w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jeśli chodzi o Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Białostocką, te będą prowadzić rekrutację od czerwca.
0: Tym żyje Białystok.
1: Tymczasem można już zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
8: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
9: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy trzy brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
1: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
10: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
1: Konkurs jest elementem większego projektu, podkreśla Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
11: Konkurs Pomorscy Przyszłości jest elementem projektu strategicznego o nazwie Regionalny Projekt w zakresie budowy potencjału regionu o akronimie PPO. Ten projekt strategiczny umożliwił nam rozbudowanie instrumentów wsparcia. Oprócz właśnie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych, mamy dzięki projektowi możliwość wspierania również naukowców w realizacji projektów, które mają potencjał wdrożenia na rynek. I dzisiejszy konkurs, konkurs Pomosty Przyszłości, to jest takie naturalne dopełnienie tego zestawu instrumentów wsparcia. Konkurs, który promuje właśnie te dobre praktyki, pokazuje, że można współpracować na tej linii nauka-biznes, można tworzyć wartościowe innowacje na bazie tej współpracy. I tutaj właśnie zachęcamy, żeby się podzielić tymi dobrymi praktykami, żeby po prostu budować tą kulturę zaufania i zachęcać też innych do podejmowania tej współpracy.
1: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową.
0: Przydatne dla mieszkańców Białegostoku.
1: Supraślub powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Znajdzie w nim zatrudnienie 20 osób z niepełnosprawnościami, które będą pracowały w gastronomii i przy produkcji świec. Zakład zostanie stworzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej dzięki pieniądzom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, funduszom unijnym oraz wsparciu samorządu województwa. Mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Andrzej Radkiewicz.
12: Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, że możemy podpisać umowę na utworzenie naszego Zakładu Aktywności Zawodowej w Supraślu. Jest to również projekt, który realizujemy w ramach funduszy europejskich, to znaczy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Już praktycznie od roku ten projekt działa. Prawie rok aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Każda osoba przychodzi swoją indywidualną linię pracy, rozwoju swojego, prawda, indywidualnego. No i teraz właśnie od 1 maja planujemy otworzyć nasz Zakład Aktywności Zawodowej, w którym będzie zatrudnionych 20 osób z niepełnosprawnościami. Zakład Aktywności Zawodowej to będzie zakład o dwóch profilach.
1: Wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos.
13: Ogólnie w tym roku mamy pulę pieniędzy około 30 milionów złotych. Budżet województwa dokłada około 6 milionów złotych. I to są pieniądze, którymi dysponujemy na dany rok. Bardzo nam zależy na tym, ażeby zawsze powstał Zakład Aktywizacji Zawodowej, dlatego że tam ludzie znajdują zatrudnienie. Za każdą osobą z niepełnosprawnością, która jest zatrudniona niekoniecznie w ZAZ-ie, ale również u innego pracodawcy,
1: mówiła wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos. Obecnie w województwie podlaskim działa 12 zakładów aktywności zawodowej.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Tak jak już dzisiaj wspominaliśmy w naszej rozmowie z dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku, Robertem Sadowskim, 16 maja w sobotę odbędzie się Noc Muzeów. Podobnie jak w większości placówek w całym kraju, także w Białymstoku, instytucje zapraszają na bezpłatne zwiedzanie swoich zbiorów. Aby omówić swoje propozycje, szefowie jednostek spotkali się w jednym miejscu na konferencji prasowej. Rozpoczął ją wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów i zawsze przy okazji tej daty, w jej pobliżu, mamy do czynienia z wydarzeniem, które ma dosyć wyjątkowy charakter, Noc Muzeów. Z mojej perspektywy to takie wydarzenie, które ma charakter moim zdaniem i społeczny, i socjologiczny, bo raptem okazuje się, że jednego dnia tysiące, nie tylko białostoczan, ale tysiące Polaków chcą zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania instytucje kultury, ale też inne podmioty, co ciekawego można w nich zobaczyć i chcą to robić wspólnie, jako pewna wspólnota, nie pojedynczo, tylko czuć wręcz nawet tłok przy okazji odwiedzania rozmaitych galerii, muzeów, instytucji kultury, więc to jest coś ciekawego, co mnie mega intryguje. I myślę, że podobnie będzie też w tym roku, to znaczy, że jak zawsze tysiące białostoczan wyruszą na szlak, na którym w tym roku blisko 20 podmiotów się znalazło, rozmaitych i tych miejskich, i tych wojewódzkich, ale też i takich jak chociażby policja czy Uniwersytet Medyczny, by zobaczyć, co ciekawego te instytucje mają do zaproponowania. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco. Ja szczególnie zapraszam gorąco do Muzeum Wojska, które w Noc Muzeów kończy swoje funkcjonowanie w tymże miejscu przy Kilińskiego. Przypominam, że realizujemy inwestycje na Węglówce i tam docelowo będzie się mieściło Muzeum Wojska. Tutaj kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa 23, chyba 30. Z przytupem pożegna te miejsce. To oczywiście nie oznacza, że Muzeum Wojska nie będzie funkcjonowało chociażby w tej placówce, która jest przy ulicy Sienkiewicza, czyli takie centrum edukacyjne, ale z powodów technicznych związanych chociażby z przeniesieniem wszystkich eksponatów, pasowaniem się do tego nowego miejsca na Węglówce, jest to konieczne. Oprócz tego, jeśli chodzi o miejskie instytucje kultury, no to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chociażby do Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie będzie można zobaczyć pierwsze maki spod Monte Cassino, zasuszone, specjalnie na wzgórzu rosły. Można będzie je zobaczyć, coś moim zdaniem wyjątkowego. Podczas Noc Muzeów tak naprawdę oprócz tej wspólnotowości, która jest niezwykle istotna, ja też zwracam uwagę na takie drobiazgi związane z codziennością. I dlatego chciałem zaprosić do Galerii Sędzińskich, gdzie można będzie skorzystać z warsztatów dekorowania albumu Rodzinne Wspomnienia, pracownia plastyczna od 18 do 23. Myślę, że coś fajnego. Nie tylko oglądanie eksponatów, ale też próbowanie swoich zdolności manualnych, zobaczenie, jak sobie radzimy z czymś takim. To też pokazuje na ten aspekt Nocy Muzeów, że jest to takie wydarzenie, które ma charakter rodzinny. To znaczy, że nie idą tylko i wyłącznie dorośli, nie idą tylko i wyłącznie dzieci, tylko raczej całe rodziny skupiają się na tym, żeby zobaczyć, co ciekawego można przeżyć, doświadczyć tutaj w naszym mieście. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Sobota, 16 maja. Jestem pewien, że w centrum miasta i nie tylko, także w naszych różnych innych placówkach zlokalizowanych w innych miejscach będą setki, tysiące osób, które chcą zapoznać się z kulturą i mam nadzieję, że chwycą taki baksel, że nie tylko tego jednego dnia w Nocy Muzeum warto odwiedzać instytucje kultury, ale przez cały rok.
1: Do zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich zaprosiła Katarzyna Szarejko.
15: Oczywiście my zapraszamy serdecznie 16 maja w sobotę o godzinie 18 do Pałacu Branickich, siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na parterze pałacu przywita nas wystawa poświęcona Albertowi Sabinowi. To jest wybitny naukowiec, który stworzył szczepionkę przeciwko polio. Ale myślę, że my zaczniemy tak naprawdę z przytupem, bo do pałacu wprowadzi nas młodzieżowa orkiestra Dęta z Jasionówki, oczywiście przy akompaniamencie komputowej chorągwi Stefana Czarnieckiego. Pierwsze piętro pałacu, czyli sala Aula Magna i koncerty, różne koncerty muzyki irlandzkiej, romantycznej, koncerty też duetu, doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studentki Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku ponownie udostępniamy przestrzenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam do obejrzenia pięknych wnętrz czytelni, ale też będzie można zejść do podziemi pałacu, zapoznać się z historią rezydencji Branickich razem z naszym przewodnikiem. A ja zapraszam szczególnie do Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich, a to jest z kolei prawa oficyna Pałacu Branickich, a tam no, niezwykłe warsztaty chlebowe, czyli będziemy mogli zrobić swój własny chleb na zakwasie i też obejrzeć wystawę o mikrobiomie zakwasu chlebowego. W części farmaceutycznej muzeum dostępne będą też warsztaty zielarskie, ziołowe, pachnące, naturalne. W dawnych gabinetach lekarskich spotkamy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają nas z historią medycyny i farmacji.
1: Wiele propozycji na Noc Muzeów ma też Białostocki Ośrodek Kultury, mówi jego dyrektor Martyna Zaniewska.
16: Białostocki Ośrodek Kultury w tym roku zaprasza do swojej kameralnej siedziby, czyli do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej 19. Ponownie zachęcamy białostoczan, żeby zapoznali się z historią i biografią jednego z najsłynniejszych białostoczan, czyli Ludwika Zamenhofa. Na ten wieczór przygotowaliśmy specjalne oprowadzania po wystawie stałej. Zapraszamy wszystkich o godzinie 20 i 22, ale ponieważ Centrum imienia Ludwika Zamenhofa to przestrzeń wystawowa, w której organizujemy wystawy również czasowe, na ogromną prośbę naszych odbiorców przedłużyliśmy możliwość obejrzenia wystawy profesora Tomasza Kukawskiego. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli zobaczyć tych wyjątkowych dzieł, ale przed Dzień Nocy Muzeów otwieramy również wystawę biograficzną Wywoływanie pamięci Dominika Czapigo. Ponieważ Centrum Zamenhofa jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków dokumentujących historię mówioną, będzie to wystawa biograficzna odwołująca się do przeszłości. Nie będę zdradzała szczegółów, bo otwarcie tej wystawy dopiero przed nami, ale zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to kolejna wystawa, którą można obejrzeć w Noc Muzeów. A ponieważ, tak jak wspomniał pan prezydent, Noc Muzeów to przede wszystkim czas wspólnego doświadczenia kultury i bycia razem, zapraszamy również na warsztaty. Warsztaty tworzenia grafiki od kuchni z Sabiną Leską. Od godziny 17 przez cały wieczór będzie można spotkać się z tą artystką i wspólnie poczuć się twórcą, artystą. A najmłodszych wraz z rodzicami, dziadkami zapraszamy do sali gier i zabaw, gdzie również od godziny 17 do północy będzie można pobawić się, skorzystać z atrakcji, które ta wyjątkowa przestrzeń Centrum Zamenhofa oferuje. I oczywiście, tak jak inne instytucje, zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania naszych skromnych progów, nie tylko w tę wyjątkową noc, w Noc Muzeów, ale także na co dzień jesteśmy otwarci i dostępni. Zapraszamy do Białostockiego Ośrodka Kultury.
1: Mówiła dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. I to tylko niektóre propozycje białostockich instytucji. Do pozostałych będziemy wracać w naszych kolejnych audycjach. A tymczasem jeszcze raz wybierzmy się na spacer szlakiem starych domów. Jak już Wam opowiadałam, w Białymstoku Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK próbuje uratować przed zniszczeniem pojedyncze stare budynki. Mózgiem operacji jest szefowa stowarzyszenia Ula Dąbrowska. Teraz powrócimy na chwilę razem z nią na ulicę Białegostoku, aby spojrzeć na kolejne perełki zanurzone w białostockiej architekturze miejskiej. Zatrzymałyśmy się w kolejnym miejscu. Ten dom, mówimy tutaj o Słonimskiej 15, ta piękna kamienica był na waszej liście, a miasto sprzedało go tymczasem.
17: Tak jak dom Żelazko, który też jest bardzo specyficzną, drewnianą, taką ala modernistyczną willą, stojącą teraz przy Legionowej, uznawanej przez wielu polskich architektów za najbrzydszą ulicę w Polsce.
1: Bo tak została otoczona wieżowcami.
17: Tak, ale z kolei po sąsiedzku są tam też dwie murowane kamienice, takie ceglane, robione w tak zwanym stylu białostockim, czyli taka żółto-czerwona cegłówka, i one zostały przecież pięknie odremontowane i są naprawdę i funkcjonalne, i w jednym jest poradnia, są tam jakieś gabinety lekarskie, są chyba też psychologiczne, jest tam chyba poradnia pedagogiczno-psychologiczna, czyli to normalnie funkcjonuje, spełnia funkcję i jak gdyby wygląda przepięknie.
1: Żelazko, o którym wspomniałaś, jest opodal, też by się pięknie wpisało, ale nic się nie dzieje.
17: Nie, bo jest sprzedane. Ma z prywatnego właściciela, który też pewnie ma jakieś zobowiązania. Z tego, co ja wiem, to od momentu kupna, kupione to zostało przez prywatnego właściciela w 2022 roku, on miał 2 lata na rozpoczęcie remontu. Nie zaczęło się nic, nie wiem, być może przedłużył to jakoś proceduralnie, coś tam zmienił. No, ale nic się nie dzieje, szkoda tego domu, bo to jest rzeczywiście dom, który jest szczególnie narażony na jakieś takie takie łatwopalne sytuacje.
1: Bo jest drewniany po prostu.
17: Drewniany, tak, jest zaniedbany, jest łatwo dostępny, on nie jest ogrodzony, jakby nie jest zabezpieczony w żaden sposób, tak.
1: Zostaje nam trzymać kciuki, modlić się, cokolwiek.
17: Tak, takie były komentarze, ponieważ te, jak żeśmy pisali o tych domach, opisywaliśmy historię, które dla wielu było zaskoczeniem w ogóle, a często się później zgłaszali ludzie, którzy pamiętali, że ktoś tam mieszkał, albo sami mieszkali. Nawet właśnie zgłosiła się do nas rodzina, która mieszkała w domu Żelazko i trochę opowiedziała o nim, ale najczęstszymi komentarzami na przykład to są: cud, że to w ogóle jeszcze stoi. Cud, że ten dom przetrwał. Jakim cudem on jeszcze się utrzymał, kiedy wszystko dookoła już w zasadzie zostało zburzone albo...
1: Faktycznie on tam wygląda zupełnie fantastycznie, bo dookoła no, są wielkie, betonowe wieżowce.
17: Tak, i tam się coraz więcej buduje. Ale jak się ktoś przejedzie ulicą Legionową, tam po prostu można znaleźć wszystko. To jest jak gdyby historia XX wieku w igułce na jednej ulicy.
1: W architekturze deweloperskiej. No to akurat smutne, no ale jedyne chyba, co można zrobić, to rzeczywiście uratować te domy, niech one już nawet zostaną wśród tych bloków, ale niech zostanie jakaś pamiątka.
17: Tak, ale wiesz, żeby też nie jakby tak nie krytykować tylko wszystkich poczynań miasta, powiem, że ten nasz projekt też spowodował, że kilka z tych domów miasto wyremontowało albo zamierza wyremontować i niektóre z nich w ogóle na cele społeczne. Na przykład przepięknie jest wyremontowana kamienica na Waryńskiego 7. No bardzo ładny dom, w ogóle tak też pod względem architektonicznym, chyba jeden z ładniejszych w Białymstoku. Tam są usługi. Tam będzie chyba biura, jakieś punkty usługowe, ale na przykład Włókienniczą 16 miasto chce wyremontować na osiedlowy dom kultury, co jest super. Na przykład na Wiktorii 9 dom został rodzinnym domem dziecka, czyli miasto usłyszało trochę taki społeczny głos, jakby to, co pewnie jest w budżecie, czy to, co zostało gdzieś tam, co jest łatwiejsze do remontu, rzeczywiście się tym zajęło. Teraz na przykład w poprzedniej edycji projektu takim jednym z domów, który wzbudził największe zainteresowanie, poruszenie, to był tak zwany Dwór Herbstów przy ulicy Nowowarszawskiej. Jeden z najstarszych drewnianych domów w Białymstoku. Na dodatek z historią niemieckiego właściciela, który okazał się bardzo wrażliwym społecznie człowiekiem i naprawdę miał swój duży wkład w rozwój Białegostoku. Po prostu też prowadził fabrykę włókienniczą, ale zajmował się też wieloma takimi rzeczami aktywistycznymi, powiedzielibyśmy dzisiaj, czy społecznymi. I ten dom jest nie lada gratką. Obok się znajduje jedna ze znanych sieci takich amerykańskich jadłodajni, której pewnie pasuje tam przejąć kawałek tego terenu. Z drugiej strony budują się szeregówki, czy już są zbudowane nawet. Więc tak to jest miejsce, to jest duży obszar, duży plac, duży dom, ponad 400 metrów powierzchni ma. Więc to była taka gratka dla deweloperów, a dla miasta problem, ponieważ ten dom już długo chyba, no to jest 20 lat na pewno, stoi pusty. I bardzo wielu społeczników, organizacji pozarządowych upominało się o ten dom, że on jednak powinien zostać, że to jest jeden z najstarszych domów, że ma historię takiej właśnie, która świetnie opowiada o wielokulturowości Białegostoku, którą się władze miasta chwalą. I w styczniu prezydent Białegostoku wraz z radnymi zaangażowanymi w ten projekt ogłosili, że tam będzie centrum aktywności społecznej, czyli że ten dom zostanie wyremontowany na cele społeczne. Super.
1: No i to można powiedzieć wasz sukces.
17: No nie tylko, bo tam było wiele osób, które jak gdyby tupały, chodziły, żeby ten dom ocalał, między innymi pani Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, poetka białostocka, która była związana osobiście z tym domem.

0: fajny ganek, na którym można robić koncerty. Byśmy od razu z tymi ludźmi, którzy się tym interesowali, mieli tam wizję po prostu, co tam może być. Naprawdę jest to fajne miejsce.
1: Mówiła Urszula Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok. A na Szlak Starych Domów będziemy jeszcze wracać w naszych audycjach.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
3: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnowej sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawią się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy bibliografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym też, polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna. Ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
1: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
3: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy od początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności, więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowa, a z drugiej strony
1: miałaś ten luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw, bo często trafiamy w jakieś miejsce, no i widzimy, że wiele

0: rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
1: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony, no jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju. Więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. Czterokrotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku, i poza Białymstokiem, potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno się cieszymy. A poza tym jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas pozytywna perspektywa, chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania i w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. Trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego białoruscy aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to, co znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżeńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Premaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy premierę teatralną, skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny, ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Toroc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego, zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie. Pracujemy ze szkołami, co jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, nie chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki rękodzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
0: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
2: Sportowy Białystok.
0: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
3: W tym roku jak zwykle organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych i właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. To już jest 8 edycja tej imprezy. Odbywa się na Rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego Rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle, że z całego świata w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, Rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 4-osobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Triseries. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez, to już będzie 25. edycja świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
0: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
3: Białostockiej Ligi Sportu. Można, zapisy trwają cyklicznie, jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
0: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
3: Tak jest, na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba, tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
0: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym, to przesadzam, ale...
3: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki, czy to w siatkówce, czy to w piłce, piłce nożnej, to jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
0: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
3: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
0: I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Tegoroczne juwenalia zbliżają się wielkimi krokami na scenie w kampusie Politechniki Białostockiej. 15 i 16 maja wystąpią Myslowic, Bajm, Marela Rodowicz, Dżem, Lady Punk, Zenon Martyniuk i Skolim, Kacperczyk, Bambi, Malik, Montana, PZ, Miły Pan czy Prymaki.
11: Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juwenaliowa. Juwenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane. Partnerzy wszyscy gotowi do udziału w juwenaliach. Wszyscy gotowi, można zaczynać.
10: Dzisiaj w programie więcej na temat ostatnich przygotowań do imprezy. Powiemy też o dotacjach z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność.
12: No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie wykłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
10: W tej godzinie programu będzie też o parkingach leśnych, które przygotowane zostały w okolicach Białego Stoku oraz m.in. o nowej wystawie, którą można oglądać na rynku Kościuszki w stolicy województwa. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od Święta Studenckiego. Tegoroczne juwenalia zbliżają się wielkimi krokami. Wydarzenie, podczas którego już od lat świętuje nie tylko studencka brać, ale też mieszkańcy Białegostoku i regionu, było omawiane podczas czwartkowej konferencji prasowej, która odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Rektor Politechniki, profesor Marta Kosior-Kazberuk, zapraszając na juwenalia, podkreśliła integracyjny charakter wydarzenia.
11: Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juwenaliowa. Sztab juwenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane. Partnerzy wszyscy gotowi do udziału w juwenaliach. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze kilka refleksji. Rzeczywiście bardzo lubię podkreślać ten integrujący charakter juwenaliów. A od kilku lat pośród gości juwenaliowych mamy coraz więcej osób z całej Polski. Bardzo nas to cieszy. Juwenalia na kampusie Politechniki Białostockiej rywalizują z takimi wydarzeniami juwenaliowymi jak Kortowiada, czy też juwenalia Politechniki Rzeszowskiej. Potrafimy się bawić z klasą i bawić bezpiecznie. I zrobimy wszystko, żeby tegoroczne juwenalia właśnie takie były. Dobre, z klasą, radosne i jednocześnie bezpieczne.
10: Karolina Baluta, koordynatorka juwenaliów z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, opowiedziała o ostatnich przygotowaniach do wydarzenia i podziękowała wolontariuszom, podkreślając, że bez ich wsparcia organizacja imprezy nie byłaby możliwa.
13: Widać rozkładające się sceny, widać rozkładające się ogrodzenia, widać grono chodzących wolontariuszy na naszym placu, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć, więc jestem bardzo im wdzięczna, że oni sami siebie chcą nam pomóc, chcą tworzyć to wydarzenie razem z nami. Sztab tak samo, cały rok pracuje, teraz bardziej intensywnie. Dopinamy wszystkie szczegóły, dopinamy to, żeby za 8 dni moglibyśmy wszyscy bawić się na tym terenie. Przede wszystkim bezpiecznie, przede wszystkim z różnorodnym line-upem na dwóch scenach. Pracujemy, pracujemy i jeszcze raz pracujemy. A przed samymi juwenaliami czeka jeszcze nas parada studentów. para do studentów, która wprowadza nas w ten nastrój juwenaliowy. W tym roku zaczyna się o godzinie 15.45 z Placu Narodowego Zrzeszenia Studentów. Jest to kolejne miejsce, które odwiedzamy na naszej mapie parad. Zaczynamy z innego miejsca, żeby osoby, które też nam przyjdą, mogły poznawać ten Białystok, poznawać miejsca, z których idziemy, przez które kroczymy już na te główne koncerty. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do przebrania się na naszą paradę, do udziału w konkursach, które są na paradzie, żeby wejść w ten festiwalowy mood tak pełną parą, tak jak my tu wchodzimy też sztabowo. Zapraszam na kampus Politechniki Białostockiej w kolejny piątek i sobotę. Na pewno każdy, kto będzie, nie pożałuje, bo staramy się i robimy wszystko, żeby było perfekcyjnie.
2: Może tak w kwestii technicznej najpierw właśnie, jeżeli chodzi o same juwenalia, to będą dwa wejścia od ulicy Wiejskiej i od ulicy Zwierzynieckiej. Co do właśnie samego wejścia i tego, co można, czego nie można wnosić na plac, to tutaj odsyłamy do naszych social mediów. Jeżeli chodzi o samą kwestię wchodzenia jeszcze, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, odbierajcie karnety wcześniej, w czwartek, piątek, przed koncertami, bo wiadomo, w przypadku koncertów, jeżeli dopiero wtedy się zdecydujecie, to myślę, że wiele osób może pomyśleć tak jak wy i po prostu zrobi się niepotrzebna kolejka. Jeżeli możecie, przyjedźcie w czwartek, przyjedźcie w piątek przed koncertami, na pewno nam wszystkim to ułatwi wejście później na sam koncert. Jeżeli jestem przy biletach czy karnetach, sprzedaż karnetów się zakończyła, odbiór opasek również jest od czwartku, tak jak właśnie mówię o tych biletach wstępu. Jeżeli chodzi o bilety, które można zakupić, czy to internetowo, czy w formie papierowej w kasach biletowych, to są bilety jednorazowego wejścia. One są na cały dzień, ale jest jedna rzecz, której musicie pilnować. Po wyjściu z festiwalu ten bilet już nie będzie działał, także zwróćcie na to uwagę, jeżeli chodzi o samą kwestię biletu. Jeżeli chodzi o sam teren, również zapraszamy Was wcześniej, może nie 5 minut przed koncertami, ponieważ wydarzenie jest bardzo duże, a jeżeli będziecie wcześniej, to czeka tam na Was moc atrakcji. Zaczynając od strefy sponsorów, przez namiot, gdzie będziecie mogli nawet sobie zrobić tatuaże, może nie takie pamiątkowe, które będziecie mogli później zmyć w domu, ale takie, które zostaną z Wami na całe życie. Będzie też strefa gastronomiczna i smaki z całego świata. Będzie miejsce trzech scen, czyli tak naprawdę namiotu neon, gdzie będzie muzyka bardziej rozrywkowa, rytmy zbliżone do disco polo i rytmów klubowych. No i dwie sceny, gdzie ta muzyka jest już naprawdę zróżnicowana i tam jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na miejscu również będziecie mogli w przypadku jakichś złych sytuacji, będzie punkt medyczny, będą specjaliści, także nie martwcie się o nic, będziecie zaopiekowani w 100%. Zapraszamy wcześniej, pamiętajcie, odbierzcie wcześniej karnety, bilety i przyjdźcie wcześniej.
10: O kwestiach organizacyjnych opowiadał Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.
3: Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu są Państwo jeszcze bardziej podekscytowani, a niezdecydowani podjęli decyzję, że takiego wydarzenia nie można przegapić. Przypominamy, jeszcze raz powtórzę, że w sprzedaży są dostępne bilety jednorazowego wejścia, które będą dostępne również w kasach biletowych podczas wydarzenia. Oczywiście do wyczerpania puli rekomendujemy oczywiście, żeby kupić sobie bilety wcześniej, internetowo, bez stania w kolejce.
10: Podsumowała rzeczniczka prasowa Juwenaliów Białystok 2026 Agnieszka Adaszczyk. A teraz informacja dla wszystkich kreatywnych i twórczych białostoczan. Mają szansę, aby wypowiedzieć się na temat swego miasta, na temat bolączek i zmian, jakich potrzebują. I być może w efekcie wpłynąć na kierunki rozwoju miasta. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza na konsultacje.
8: Zaczynamy 20 maja o godzinie 16.30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a później będzie 21 maja o 16.30 18 i 22 maja w piątek o 16.30 o 18. Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych. Trzecie spotkanie w 11 Liceum Ogólnokształcącym. Kolejne na Bagnówce w Szkole Podstawowej na ulicy Kluka. I ostatnie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych, czyli w technikum elektrycznym. Myślę, że te spotkania przynoszą efekt w postaci bardzo licznego odzewu, jeżeli chodzi o wypełnianie ankiet. W tym roku też ankiety będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. W zeszłym roku spłynęło 676 ankiet, gdzie było jakby przedstawionych, bo niektóre potrzeby się powtarzały, 347 potrzeb. Oczywiście staramy się w miarę możliwości reagować i najpilniejsze potrzeby realizować. zachować, wstawiać do budżetu. Również oczywiście myślę, że to jest wskazówka dla państwa radnych, a poza tym takie spotkania z mieszkańcami mają swój plus w takiej postaci, że każdy może przyjść, zadać pytanie, spotkać się. Także myślę, że ten pomysł mój, który był po wyborach, będziemy nadal kontynuować.
10: Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Jambros.
14: Wiemy doskonale, że to jest bardzo dobra forma dialogu, bardzo dobra forma kontaktu z mieszkańcami. Wiele inwestycji, wiele działań, które zostały zasygnalizowane, które zostały zgłoszone w poprzednich tych dwóch edycjach, są realizowane bądź są na etapie analizy. Zachęcam Państwa, wszystkich mieszkańców, na to, żeby Państwo znaleźli ten czas, żeby Państwo przyszli do nas, żeby Państwo zgłosili swoje potrzeby. Państwo najlepiej znacie swoje otoczenie, najbliższe sąsiedztwo.
10: Odpowiedzialny za spotkania jest Kamil Waligura z Departamentu Prezydenta Miasta.
15: To trzecia edycja, mamy 5 spotkań. Zostały ustalone miejsca mniej więcej tak, aby pokryć całą mapę Białegostoku, aby każdy z mieszkańców mógł w miarę w łatwy sposób dotrzeć na te spotkania. Zachęcamy szczególnie do wypełniania ankiety. To jest pierwszy etap tych prac, które rozpoczynamy. Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl i pewnie w mediach społecznościowych, co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane, no i jakie oczekiwania mają względem działań miasta dalej. Jak widać, ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między pierwszą a drugą edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe. Potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą, na co miasto reaguje.
10: Mówił Kamil Waligura z Departamentu Prezydenta Miasta. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Powiemy w nim m.in. o dylematach rowerowych związanych z białostockim rynkiem Kościuszki, o trwających maturach oraz zerwanych umowach z wykonawcami fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy Kawaleryjskiej. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce. W magazynie będzie też o planach uruchomienia nowego kierunku przez Uniwersytet w Białymstoku.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
16: Magda Tkaczyk, zapraszam. W poniedziałek ruszył maturalny maraton. Maturzyści zaczęli go egzaminem pisemnym z języka polskiego. W tym roku zgłosiło się około 450 tysięcy osób, z czego w województwie podlaskim blisko 12,5 tysiąca. 10,5 tysiąca osób maturę zdaje w naszym regionie po raz pierwszy. W samym Białymstoku około 4200 maturzystów. A jak o maturach mówią ci, którzy egzamin dojrzałości już dawno mają za sobą?
17: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami i opowiedziałam.
18: A te wulkany, pamięta pani nazwy tych wulkanów?
17: No nie, bo to było 50 lat temu.
19: To jest taki trochę dziwny stres, jakby tak mało potrzebny w życiu.
20: W 53 roku zdawałam maturę.
18: Matura dobrze poszła?
20: Matura dobrze poszła, bo się tak uczyłam.
18: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
21: No dla mnie polski.
22: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna. Ja miałam Krasickiego.
17: I rodzice w kanapkach przemycali ściągi.
16: W poniedziałek na maturze był pisemny język polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Matury pisemne potrwają do 21 maja, ustne do 30 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Do egzaminów szykują się ósmoklasiści. Ich testy ruszą w najbliższy poniedziałek. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wsiadamy na rower, bo w Białymstoku jednak będzie można nim wjechać na rynek. Ratusz wycofuje się z wydanego zakazu i mówi, że od regulaminu ważniejsze są znaki. Te zakazują hulajnóg, ale rowerów już nie, podpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Klim.
23: Prosimy wszystkich mieszkańców, szczególnie właśnie tych korzystających z rowerów, o to, żeby zachowywać na rynku Kościuszki i placu Jana Pawła II dużą ostrożność.
16: Skąd ta zmiana, wiceprezydent już nie tłumaczy. Nowy regulamin rynku zaczął obowiązywać w piątek. Białystok zrywa umowy z wykonawcami fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem są opóźnienia, które w przypadku żłobka oznaczają utratę 17 milionów złotych dofinansowania z KPO. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce, mówi zastępca prezydenta miasta Eliza Cybulko.
24: I każdemu z tych dzieci zaproponujemy miejsce w miejskim żłobku. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać odbywać indywidualnie.
16: Do żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej rodzice zgłosili w sumie 189 maluchów. Tymczasem ci, którzy planują studiowanie w stolicy Podlasia, będą mieli do wyboru nowy kierunek. Weterynarię planuje uruchomić Uniwersytet w Białymstoku. Uczelnia chce wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną, by łączyć naukę z praktyką. Na razie Uniwersytet w Białymstoku szuka funduszy na inwestycje. A jeżeli ktoś ma pomysł, jak łączyć naukę z biznesem, może zgłosić się do konkursu Pomosty Przyszłości. Czwartą edycję dla instytucji, naukowców i przedsiębiorców ogłosił Samorząd Województwa Podlaskiego i Fundacja Technotalenty. Na projekt czekają do połowy września.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: 1 200 000 złotych z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność dostaną trzy organizacje w Podlaskiem na działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapię. A pomoc bezdomni mogą otrzymać w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Spe Salvi oraz w Stowarzyszeniu Monar. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spe Salvi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie przykłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują. Ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
0: Ponad 394 tysiące złotych dostanie Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej dyrektor Andrzej Radkiewicz.
4: My jako Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy trzy placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Reginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3-5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuta uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty Niewidzialni Białystok. To są warsztaty, że każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
0: Fundacja Spe Salvi otrzyma ponad 182 tysiące złotych, mówi jej wiceprezes zarządu Monika Lewko.
5: Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych działań, ale też na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką przy przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą. Będziemy też układać plany rozwoju dla każdej z osób, ale też widzimy z ubiegłych lat, jak duże są tego rezultaty, że osoby, które znajdują się przede wszystkim na ulicy, otrzymują pomoc i są przypadki, mamy ich sporo, że mają swoje mieszkania i też działamy wielotorowo, ponieważ osoby w kryzysie bezdomności mają różnego typu warsztaty, chociażby warsztaty artyterapeutyczne, czy warsztaty oczywiście zawodowe i uczenie takich podstawowych elementów, jak w jaki sposób należy się zachować na przykład w urzędzie, czy też bardzo często uczestniczymy w różnych wizytach lekarskich i widzimy, że osoby w kryzysie bezdomności, które nie otrzymują takiego wsparcia, gdzie są wykluczone, gdzieś, które też nie chcą często korzystać z takich różnych form, które są świadczone, gdzie za pomocą asystentów wychodzą z tego kryzysu i za to serdecznie też bardzo dziękujemy.
0: Stowarzyszenie Monar dostanie łącznie ponad 612 tysięcy na dwa schroniska dla osób bezdomnych w Rybczyźnie i Garbasie II, mówi dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
2: Bardzo dziękuję za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie, przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia, niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji. Już to nie są czasy, kiedy to można dać osobie tylko i wyłącznie strawę i schronienie, ale również należy jej przywracać godność. I właśnie dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej w Białymstoku możemy aplikować o te środki, możemy szukać tych środków na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, terapeutów, psychologów czy prawników, którzy mogą zająć się wieloetapowo właśnie przywracaniem godności osobom w kryzysie bezdomności. Co jest dzisiaj szalenie ważne, bo te osoby mają realną szansę do tego, aby móc powrócić do normalnego funkcjonowania społeczeństwie i możemy mówić o konkretnych wskaźnikach, więc każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę, jak mawiał Marek Kotański i my staramy się każdego dnia realizować te słowa po twórcy Stowarzyszenia Monar.
0: Mówił dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
9: Ciekawy Białystok.
0: Tymczasem kilkanaście plansz przedstawiających działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej można oglądać na rynku Kościuszki w Białymstoku. To podsumowanie 10 lat funkcjonowania muzeum. Ekspozycja opowiada nie tylko o historii Podlasia, jego tożsamości i kulturze, ale także o ludziach, którzy na co dzień dbają o zachowanie tego dziedzictwa. Zbiory Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej mają ponad 35 tysięcy obiektów, a na obszarze około 30 hektarów znajduje się 59 zabytkowych budynków drewnianej architektury. Wystawę o muzeum będzie można oglądać na rynku Kościuszki do 19 maja. Jeśli chodzi o tę godzinę programu, to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Zniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Reklama.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
11: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
12: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
11: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
13: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
11: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Reklama.
15: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Kaufland. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Reklama.
11: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
12: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 000 zł. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. A to są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. I co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki. Może lepiej niż ta skrzypaczka, to zabrzmi.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra. A ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Dzień dobry weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Sandra Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los del Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
4: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, na władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
5: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
4: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
6: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
7: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
6: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
4: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
8: Radio Złote Przeboje.
3: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworowskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w radiu. Złote przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę, a inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą, a numer Pretty Woman był ukończony, zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
1: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
0: I moje najlepsze piosenki.
1: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promocje.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

Debilow w radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi, czas na wiadomości.
12: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
13: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
12: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
14: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
12: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Pogoda na weekend.
11: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
11: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson, tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. Ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. Podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem, Jędrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Reklama.
16: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95 rok, tak brzmiał pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12:00 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką, to dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
16: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
15: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
15: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie, przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest, słuchaj, kraina, która ci daje...
2: Zatęskniłam za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli, mojej przyjaciółki Zosi, a przyjaciółki Judyty, w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysku w oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy. Can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. I powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia, bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam trzepot skrzydeł, wszystko wróci. I odwróciła się i poszła.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: To takie bardzo pojemne.
2: Mógłby być nawet malutki i grubiutki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta,
1: twój przyjaciel rodzinny, zresztą,
2: filozof i mój przyjaciel, powiedział: nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje.
2: Nie, to
1: wakacje. Ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi. Mhm. Albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big Big.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria.
1: I praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
10: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
9: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
11: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
9: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Zachmurzenie dzisiaj częściowe. Na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej. Do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ale ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Najważniejsze, że wiem, jak się ją pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu, Grocholo, powiedziałam, że wyluzowałaś, kobieto, bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz? Ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Mhm. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Ten dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Uh-huh, uh-huh. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. Po 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
9: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś. Ja wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych domkach, że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz. Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź.
1: Ale
2: po prostu musisz sobie to postanowić. No. Jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. Nie za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
16: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
17: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioła stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka. Ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
14: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
13: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
15: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
13: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
16: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
13: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pogoda. W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena
2: Rogalska.
1: O, właśnie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka
2: pogubiła. Obiecałam sobie, nie, że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy kilogramie 90 już?
2: Nie.
1: A co?
2: No nic. Od tego czasu
1: nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Aha. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek, jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytanie o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka jest.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, no puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
4: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
3: I moje najlepsze piosenki.
4: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują.
1: Ale mózg w przebudowie.
2: No ale nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam jest rozwój, tak, w innym kierunku. Tak,
2: tak, zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota siedziała z tym: to nie tak było, to nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Mhm. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej tak wspieram dalej. Cię, tak, bardziej wierzę w ciebie.
1: Wierzę w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: A mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie. Dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Dr. House, to mnie zasysa. Jak to są Przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie aż takie strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, Kacha, no przecież to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem,
2: to jest,
1: tak?
2: Wiesz, to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: Jasiu, dziękuję ci bardzo. Grocholo, ty jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grochole i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
15: W Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
14: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
16: Jestem dobrze nastawiony.
17: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
16: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
14: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Pogoda.
2: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie. Od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
2: Trzy minuty po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Various Monks i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była Franz Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki. Ha!

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś. Przed wami Kool & The Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George'ów to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w Radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba de Janeiro i Bellini.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykle siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra. A ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i ceny na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Lady Punk, no i mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach. JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich magicznych dźwięków obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16:00 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
13: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
12: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
12: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
15: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
12: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16, jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Obrzyj się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.

Idealny kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Boniem i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra. A ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

Pędzi ten numer niczym bolid formuły pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu. Wawrzyniec Zakrzewski.
18: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
19: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
18: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
17: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami, czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi Żurek i Schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%. 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Reklama.

zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie. Dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Dzień tak, dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercurym, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze złotymi przebojami wam życzę.

0: komputer spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
16: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
15: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
17: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
15: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce. Ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. Sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje oj, będzie się działo. Mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

0: Czas gwiazd.
1: W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice Baby. Yo, yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddy z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc EK.

0: Polska promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Czas gwiazd. Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów, jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

Jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

Radiu Złote Przeboje teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: komputer spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.
16: Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

Jeśli chodzi o Freddiego Mercurego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład? Bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39. urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

0: Czas gwiazd.
1: W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów, no i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać się tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

0: od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddie Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich

Był taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

Brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Godzina 20 minęła, sobotni wieczór, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby dać nieco głośniej, bo przypominam, dzisiaj wieczór z Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie. Queen, I want to break free już teraz.

1989 roku zespół Queen wydaje swój 13 krążek zatytułowany The Miracle. I to na nim znajdziemy przede wszystkim I Want It All. Album powstawał w ciężkim dla muzyków czasie. Po pierwsze, gitarzysta Brian May nie mógł dojść do siebie po rozwodzie, jednocześnie zmagał się z depresją. Po drugie, wokalista Freddie Mercury dwa lata przed premierą tego krążka dowiedział się, że ma AIDS. W tym czasie o jego chorobie wiedzieli tylko jego bliscy, w tym członkowie zespołu Queen. Co ciekawe, pierwotnie ta płyta miała nosić tytuł The Invisible Man, od tytułu jednego z promujących ją singli, ale muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą. I tutaj też kolejna ciekawostka, The Miracle to także ostatni album Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce. A my słuchamy I Want It All w Radiu Złote Przeboje.

Czwarta płyta Queen, czyli A Night at the Opera, ukazuje się w 1975 roku. To właśnie z niej pochodzi legendarna kompozycja Bohemian Rhapsody.

Sesja nagraniowa czwartej płyty Queen, czyli A Night at the Opera, kosztowała 40 tysięcy funtów, czyli przeliczając na dzisiejsze 350 tysięcy funtów. I w momencie premiery był to najdroższy album w historii muzyki rozrywkowej. A na co poszła ta kasa? Ano chociażby na nagrania w 6 różnych studiach, przy czym część nagrań odbywała się jednocześnie w 3 różnych miejscach.

Ba, nagrywanie samego Bohemian Rhapsody trwało aż 3 tygodnie i odbywało się aż w 5 różnych studiach. Muzycy Queen śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni, po 12 godzin dziennie. Łączy w sobie elementy śpiewu a cappella, balady operowej czy też hard rocka. Za napisanie Bohemian Rhapsody od początku do końca odpowiadał naturalnie Freddie Mercury. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz mam dla Was kawałek też niezwykle ważny. The Show Must Go On. We'll be right back.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

24 listopada 1991 roku umiera Freddie Mercury. Wokalista Queen odchodzi wieczorem w swoim domu w Londynie. Freddie umiera na grzybice zapalenia płuc. Jest ono związane z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Mercury zmagał się z chorobą od początku lat 80. i przez cały ten czas trzymał ten fakt w tajemnicy. Chociaż tabloidy aż huczały od plotek na temat jego stanu zdrowia. Oficjalne oświadczenie na temat AIDS wokalista Queen wydał zaledwie na tydzień przed śmiercią. Pogrzeb artysty był kameralny i krótki. Uroczystość trwała zaledwie 25 minut i odbyła się zgodnie z zasadami zaratusztrianizmu, którego Freddie był wyznawcą. W pogrzebie wzięło udział tylko 35 osób, w tym przyjaciele artysty, członkowie Queen oraz Elton John. A w Radiu Złote Przeboje już teraz Queen, Bohemian Rhapsody. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 17.00.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: No, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Tegoroczne juwenalia zbliżają się wielkimi krokami na scenie w kampusie Politechniki Białostockiej. 15 i 16 maja wystąpią Myslowic, Bajm, Maryla Rodowicz, Dżem, Lady Punk, Zenon Martyniuk i Skolim, Kacperczyk, Bambi, Malik, Montana, PZ, Miły Pan czy Prymaki.
7: Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juwenaliowa. Sztab juwenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane. Partnerzy wszyscy gotowi do udziału w juwenaliach. Wszyscy gotowi, można zaczynać.
6: Dzisiaj w programie więcej na temat ostatnich przygotowań do imprezy. Powiemy też o dotacjach z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność.
8: No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie przykłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
6: W tej godzinie programu będzie też o parkingach leśnych, które przygotowane zostały w okolicach Białego Stoku oraz m.in. o nowej wystawie, którą można oglądać na rynku Kościuszki w stolicy województwa. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od Święta Studenckiego. Tegoroczne juwenalia zbliżają się wielkimi krokami. Wydarzenie, podczas którego już od lat świętuje nie tylko studencka brać, ale też mieszkańcy Białegostoku i regionu, było omawiane podczas czwartkowej konferencji prasowej, która odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Rektor Politechniki profesor Marta Kosior-Kazberuk, zapraszając na juwenalia, podkreśliła integracyjny charakter wydarzenia.
7: Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juwenaliowa. Sztab juwenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane. Partnerzy wszyscy gotowi do udziału w juwenaliach. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze kilka refleksji. Rzeczywiście bardzo lubię podkreślać ten integrujący charakter juwenaliów. A od kilku lat pośród gości juwenaliowych mamy coraz więcej osób z całej Polski. Bardzo nas to cieszy. Juwenalia na kampusie Politechniki Białostockiej rywalizują z takimi wydarzeniami juwenaliowymi jak Kortowiada, czy też juwenalia Politechniki Rzeszowskiej. Potrafimy się bawić z klasą i bawić bezpiecznie. I zrobimy wszystko, żeby tegoroczne juwenalia właśnie takie były. Dobre, z klasą, radosne i jednocześnie bezpieczne.
6: Karolina Baluta, koordynatorka juwenaliów z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, opowiedziała o ostatnich przygotowaniach do wydarzenia i podziękowała wolontariuszom, podkreślając, że bez ich wsparcia organizacja imprezy nie byłaby możliwa.
9: Widać rozkładające się sceny, widać rozkładające się ogrodzenia, widać grono chodzących wolontariuszy na naszym placu, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć, więc jestem bardzo im wdzięczna, że oni sami z siebie chcą nam pomóc, chcą tworzyć to wydarzenie razem z nami. Sztab tak samo, cały rok pracuje, teraz bardziej intensywnie. Dopinamy wszystkie szczegóły, dopinamy to, żeby za 8 dni moglibyśmy wszyscy bawić się na tym terenie. Przede wszystkim bezpiecznie, przede wszystkim z różnorodnym line-upem na dwóch scenach. Pracujemy i jeszcze raz pracujemy. A przed samymi juwenaliami czeka jeszcze nas parada studentów. Parada studentów, która wprowadza nas w ten nastrój juwenaliowy. W tym roku zaczyna się o godzinie 15.45 z Placu Narodowego Zrzeszenia Studentów. Jest to kolejne miejsce, które odwiedzamy na naszej mapie parad. Zaczynamy z innego miejsca, żeby osoby, które też nam przyjdą, mogły poznawać ten Białystok, poznawać miejsca, z których idziemy, przez które kroczymy już na te główne koncerty. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do przebrania się na naszą paradę, do udziału w konkursach, które są na paradzie, żeby wejść w ten festiwalowy mood tak pełną parą, tak jak my tu wchodzimy też sztabowo. Zapraszam na kampus Politechniki Białostockiej w kolejny piątek i sobotę. Na pewno każdy, kto będzie, nie pożałuje, bo staramy się i robimy wszystko, żeby było było perfekcyjnie.
2: Może tak w kwestii technicznej najpierw właśnie, jeżeli chodzi o same Juvenalia, to będą dwa wejścia od ulicy Wiejskiej i od ulicy Zwierzynieckiej. Co do właśnie samego wejścia i tego, co można, czego nie można wnosić na plac, to tutaj odsyłamy do naszych social mediów. Jeżeli chodzi o samą kwestię wchodzenia, jeszcze jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, odbierajcie karnety wcześniej, w czwartek, piątek, przed koncertami, bo wiadomo, w przypadku koncertów, jeżeli dopiero wtedy się zdecydujecie, to myślę, że wiele osób może pomyśleć tak jak wy i po prostu zrobi się niepotrzebna kolejka. Jeżeli możecie, przyjedźcie w czwartek, przyjedźcie w piątek przed koncertami, na pewno nam wszystkim to ułatwi wejście później na sam koncert. Jeżeli jestem przy biletach czy karnetach, sprzedaż karnetów się zakończyła, odbiór opasek również jest od czwartku, tak jak właśnie mówię o tych biletach wstępu. Jeżeli chodzi o bilety, które można zakupić, czy to internetowo, czy w formie papierowej w kasach biletowych, to są bilety jednorazowego wejścia. One są na cały dzień, ale jest jedna rzecz, której musicie pilnować. Po wyjściu z festiwalu ten bilet już nie będzie działał, także zwróćcie na to uwagę, jeżeli chodzi o samą kwestię biletu. Jeżeli chodzi o sam teren, również zapraszamy Was wcześniej, może nie 5 minut przed koncertami, ponieważ wydarzenie jest bardzo duże, a jeżeli będziecie wcześniej, to czeka tam na Was moc atrakcji. Zaczynając od strefy sponsorów, przez namiot, gdzie będziecie mogli nawet sobie zrobić tatuaże, może nie takie pamiątkowe, które będziecie mogli później zmyć w domu, ale takie, które zostaną z Wami na całe życie. Będzie też strefa gastronomiczna i smaki z całego świata. Będzie miejsce trzech scen, czyli tak naprawdę namiotu Neon, gdzie będzie muzyka bardziej rozrywkowa, rytmy zbliżone do disco polo i rytmów klubowych. No i dwie sceny, gdzie ta muzyka jest już naprawdę zróżnicowana i tam jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na miejscu również będziecie mogli w przypadku jakichś złych sytuacji, będzie punkt medyczny, będą specjaliści, także nie martwcie się o nic. Będziecie zaopiekowani w 100%. Zapraszamy wcześniej, pamiętajcie, odbierzcie wcześniej karnety, bilety i przyjdźcie wcześniej.
6: O kwestiach organizacyjnych opowiadał Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.
4: Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu są Państwo jeszcze bardziej podekscytowani, a niezdecydowani podjęli decyzję, że takiego wydarzenia nie można przegapić. Przypominamy, jeszcze raz powtórzę, że w sprzedaży są dostępne bilety jednorazowego wejścia, które będą dostępne również w kasach biletowych podczas wydarzenia. Oczywiście do wyczerpania puli rekomendujemy oczywiście, żeby kupić sobie bilety wcześniej, internetowo, bez stania w kolejce.
6: Podsumowała rzeczniczka prasowa Juvenaliów Białystok 2026 Agnieszka Adaszczyk. A teraz informacja dla wszystkich kreatywnych i twórczych białostoczan. Mają szansę, aby wypowiedzieć się na temat swego miasta, na temat bolączek i zmian, jakich potrzebują. I być może w efekcie wpłynąć na kierunki rozwoju miasta. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza na konsultacje.
10: Zaczynamy 20 maja o godzinie 16.30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a później będzie 21 maja o 16.30 18 i 22 maja w piątek o 16.30-18. Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych. Trzecie spotkanie w 11 liceum ogólnokształcącym. Kolejne na Bagnówce w Szkole Podstawowej na ulicy Kluka. I ostatnie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych, czyli w technikum elektrycznym. Myślę, że te spotkania przynoszą efekt w postaci bardzo licznego odzewu, jeżeli chodzi o wypełnianie ankiet. W tym roku też ankiety będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. W zeszłym roku spłynęło 676 ankiet, gdzie było przedstawionych, bo niektóre potrzeby się powtarzały, 347 potrzeb. Oczywiście staramy się w miarę możliwości reagować i najpilniejsze potrzeby realizować. Wstawiać do budżetu. Również oczywiście myślę, że to jest wskazówka dla państwa radnych, a poza tym takie spotkania z mieszkańcami mają swój plus w takiej postaci, że każdy może przyjść, zadać pytanie, spotkać się. Także myślę, że ten pomysł mój, który był po wyborach, będziemy nadal kontynuować.
6: Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Jambros.
11: Wiemy doskonale, że to jest bardzo dobra forma dialogu, bardzo dobra forma kontaktu z mieszkańcami. Wiele inwestycji, wiele działań, które zostały zasygnalizowane, które zostały zgłoszone w poprzednich tych dwóch edycjach, są realizowane bądź są na etapie analizy. Zachęcam Państwa wszystkich mieszkańców na to, żeby Państwo znaleźli ten czas, żeby Państwo przyszli do nas, żeby Państwo zgłosili swoje potrzeby. Państwo najlepiej znacie swoje otoczenie, najbliższe sąsiedztwo.
6: Odpowiedzialny za spotkania jest Kamil Waligura z Departamentu Prezydenta Miasta.
12: To trzecia edycja, mamy 5 spotkań. Zostały ustalone miejsca mniej więcej tak, aby pokryć całą mapę Białegostoku, aby każdy z mieszkańców mógł w miarę w łatwy sposób dotrzeć na te spotkania. Zachęcamy szczególnie do wypełniania ankiety. To jest pierwszy etap tych prac, które rozpoczynamy. Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl i pewnie w mediach społecznościowych, co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane, no i jakie oczekiwania mają względem działań miasta dalej. Jak widać, ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między pierwszą a drugą edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe. Potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą, na co miasto reaguje.
6: Mówił Kamil Waligura z Departamentu Prezydenta Miasta. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Powiemy w nim m.in. o dylematach rowerowych związanych z białostockim rynkiem Kościuszki, o trwających maturach oraz zerwanych umowach z wykonawcami fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy Kawaleryjskiej. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce. W magazynie będzie też o planach uruchomienia nowego kierunku przez Uniwersytet w Białymstoku.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. W poniedziałek ruszył maturalny maraton. Maturzyści zaczęli go egzaminem pisemnym z języka polskiego. W tym roku zgłosiło się około 450 tysięcy osób, z czego w województwie podlaskim blisko 12,5 tysiąca. 10,5 tysiąca osób maturę zdaje w naszym regionie po raz pierwszy. W samym Białymstoku około 4200 maturzystów. A jak o maturach mówią ci, którzy egzamin dojrzałości już dawno mają za sobą?
14: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami. Powiedziałam.
15: A te wulkany, pamięta pani nazwy tych wulkanów?
14: No nie, bo to było 50 lat temu.
16: To jest taki trochę dziwny stres, jakby tak mało potrzebny w życiu.
17: W 53 roku zdawałam maturę.
15: Matura dobrze poszła?
17: Matura dobrze poszła, bo się tak uczyłam.
15: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
18: No dla mnie polski.
19: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna. Ja miałam Krasickiego.
14: I rodzice w kanapkach przemycali ściągi.
13: W poniedziałek na maturze był pisemny język polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Matury pisemne potrwają do 21 maja, ustne do 30 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Do egzaminów szykują się ósmoklasiści. Ich testy ruszą w najbliższy poniedziałek. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Siadamy na rower, bo w Białymstoku jednak będzie można nim wjechać na rynek. Ratusz wycofuje się z wydanego zakazu i mówi, że od regulaminu ważniejsze są znaki. Te zakazują hulajnóg, ale rowerów już nie, podpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Klim.
20: Prosimy wszystkich mieszkańców, szczególnie właśnie tych korzystających z rowerów, o to, żeby zachowywać na rynku Kościuszki i placu Jana Pawła II dużą ostrożność.
13: Skąd ta zmiana, wiceprezydent już nie tłumaczy. Nowy regulamin rynku zaczął obowiązywać w piątek. Białystok zrywa umowy z wykonawcami fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem są opóźnienia, które w przypadku żłobka oznaczają utratę 17 milionów złotych dofinansowania z KPO. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce, mówi zastępca prezydenta miasta Eliza Cybulko.
21: I każdemu z tych dzieci zaproponujemy miejsce w miejskim żłobku. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie.
13: Do żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej rodzice zgłosili w sumie 189 maluchów. Tymczasem ci, którzy planują studiowanie w stolicy Podlasia, będą mieli do wyboru nowy kierunek. Weterynarię planuje uruchomić Uniwersytet w Białymstoku. Uczelnia chce wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną, wyłączyć naukę z praktyką. Na razie Uniwersytet w Białymstoku szuka funduszy na inwestycje. A jeżeli ktoś ma pomysł, jak łączyć naukę z biznesem, może zgłosić się do konkursu Pomosty Przyszłości. Czwartą edycję dla instytucji, naukowców i przedsiębiorców ogłosił Samorząd Województwa Podlaskiego i Fundacja Technotalenty. Na projekt czekają do połowy września.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: 1 200 000 zł z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność dostaną 3 organizacje w Podlaskiem na działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapię. A pomoc bezdomni mogą otrzymać w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Spe Salvi oraz w Stowarzyszeniu Monar. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać Bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spe Salvi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie pokłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
6: Ponad 394 tysiące złotych dostanie Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej dyrektor Andrzej Radkiewicz.
0: My jako Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy 3 placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Reginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3 do 5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty Niewidzialni Białystok. To są warsztaty, że każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
6: Fundacja Spe Salvi otrzyma ponad 182 000 zł, mówi jej wiceprezes zarządu Monika Lewko.
1: Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych działań, ale też na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką. Przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą. Będziemy też układać plany rozwoju dla każdej z osób, ale też widzimy z ubiegłych lat, jak duże są tego rezultaty, że osoby, które znajdują się przede wszystkim na ulicy, otrzymują pomoc i są przypadki, mamy ich sporo, że mają swoje mieszkania i też działamy wielotorowo, ponieważ osoby w kryzysie bezdomności mają różnego typu warsztaty, chociażby warsztaty artyterapeutyczne, czy warsztaty oczywiście zawodowe i uczenie takich podstawowych elementów, jak w jaki sposób należy się zachować na przykład w urzędzie, czy też bardzo często uczestniczymy w różnych wizytach lekarskich i widzimy, że osoby w kryzysie bezdomności, które nie otrzymują takiego wsparcia, gdzie są wykluczone, gdzieś, które też nie chcą często korzystać z takich różnych form, które są świadczone, gdzie za pomocą asystentów wychodzą z tego kryzysu i za to serdecznie też bardzo dziękujemy.
6: Stowarzyszenie Monar dostanie łącznie ponad 612 tysięcy na dwa schroniska dla osób bezdomnych w Rybczyźnie i Garbasie II, mówi dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
3: Bardzo dziękuję za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie, przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia, niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji. Już to nie są czasy, kiedy to można dać osobie tylko i wyłącznie strawę i schronienie, ale również należy jej przywracać godność. I właśnie dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej w Białymstoku możemy aplikować o te środki, możemy szukać tych środków na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, terapeutów, psychologów czy prawników, którzy mogą zająć się wieloetapowo właśnie przywracaniem godności osobom w kryzysie bezdomności, co jest dzisiaj szalenie ważne, bo te osoby mają realną szansę do tego, aby móc powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i możemy mówić o konkretnych wskaźnikach, więc każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę, jak mawiał Marek Kotański, i my staramy się każdego dnia realizować te słowa po twórcy Stowarzyszenia Monar.
6: Mówił dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
5: Ciekawy Białystok.
6: Tymczasem kilkanaście plansz przedstawiających działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej można oglądać na rynku Kościuszki w Białymstoku. To podsumowanie 10 lat funkcjonowania muzeum, które jest jednym z największych ośrodków popularyzujących dziedzictwo regionu. Ekspozycja opowiada nie tylko o historii Podlasia, jego tożsamości i kulturze, ale także o ludziach, którzy na co dzień dbają o zachowanie tego dziedzictwa. Zbiory Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej mają ponad 35 tysięcy obiektów, a na obszarze około 30 hektarów znajduje się 59 zabytkowych budynków drewnianej architektury. Wystawę o muzeum będzie można oglądać na rynku Kościuszki do 19 maja.
5: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
6: Smak bezpiecznej wsi. Pod tym tajemniczym zdaniem kryje się tytuł konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla kół gospodyń wiejskich. Mogą one dostać po 8 tysięcy złotych na projekty związane z produkcją żywności. Chodzi o specjalne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności przygotowywania i przechowywania produktów w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich jak przerwy w dostawie prądu. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczności oraz kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. A pomysł konkursu Smak Bezpiecznej Wsi narodził się podczas wizyty przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w Finlandii, zdradził marszałek Łukasz Prokorym.
7: My z panem marszałkiem Jackiem Pierunkiem, Biurem Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, w lutym byliśmy w Finlandii, w Turku i w Helsinkach, gdzie obserwowaliśmy fiński model obrony ludności i ochrony cywilnej. Najstarszy taki program na świecie, ma prawie 100 lat. Pewne kwoty w takich Helsinkach, to jest więcej miejsc w schronach niż ludności, która mieszka w tym mieście. W całych Helsinkach to miejsca w schronach dla 80% mieszkańców, ale spotykaliśmy się też z przedstawicielami i służb, ale też przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które, jak się okazuje, są niezwykle ważnym elementem fińskiego modelu obrony ludności i ochrony cywilnej. Postanowiliśmy ten pomysł skopiować w naszym województwie, najpierw w formie pilotażu. Jeżeli ten pilotaż przyniesie efekty, to będziemy z tego robili pełnoprawny, pełnofinansujący się program. Na czym on polega? Chcemy, aby środki, które otrzymają koła gospodyń wiejskich w ramach tego programu, koła gospodyń wiejskich przeznaczyły na zakup różnych urządzeń, na przeprowadzanie szkoleń, na naukę tego, jak tworzyć, jak gotować żywność w dużych ilościach, jak tworzyć żywność, która jest o wysokich wartościach odżywczych, jak tworzyć żywność, która ma długi termin spożycia. I jestem przekonany, że te środki jako element wsparcia obrony ludności i ochrony cywilnej łączą właśnie to bezpieczeństwo z kultywacją naszej tradycji, kultury i naszego dziedzictwa. Należy dokonać tego zadania od 8 czerwca do 31 października.
2: Ja również byłem uczestnikiem tej wizyty.
6: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
2: Była to wizyta rewelacyjna pod każdym względem. Poznanie Finlandii właśnie tej materii obronnej i ochrony ludności było fascynujące. Mieliśmy właśnie spotkanie ze stowarzyszeniami kobiet, które w tym systemie fińskim, gdzie tak zwany dual use, który w Polsce zaczyna być modny, funkcjonuje już prawie 80 lat, bo tam praktycznie każdy produkt, który się produkuje, można powiedzieć co drugi produkt, czy co druga inicjatywa, to jest właśnie w systemie dual use. Robimy to w ramach pokoju, ale też myślimy o wojnie. I oni to robią fantastycznie, bo 80 lat zagrożenia ze strony Rosji swoje zrobiło. I między innymi stowarzyszenia kobiet są jakby na tym odcinku obrony cywilnej wyznaczone i odpowiedzialne za przygotowywanie żywności. I one otrzymują też środki finansowe od państwa fińskiego. I nawet był fantastyczny przykład, że w pewnym momencie mamy jakąś grupę ludzi, która jest u nas. Jesteśmy odpowiedzialni za ich wyżywienie, a nie mamy produktów żywnościowych, prawda? I co tutaj zrobić? To są właśnie takie wypadki. I szkolenie polega na tym, że korzystają z jakichś dóbr natury, czy z jakichś roślin, które czasami się nie je w ogóle, nie posiadają produktów do wytworzenia danej żywności, ale tą żywność produkują w oparciu właśnie o te produkty w takim typowym zagrożeniu, gdzie normalnej żywności nie ma. A więc tutaj my też musimy szkolić właśnie swoje koła gospodyń wiejskich po to, żeby w takiej sytuacji, gdzie tak, o której mówiłem, też mogły sobie poradzić. To nie jest typowy grant dla koła gospodyń wiejskich, gdzie one, prawda, pójdą, kupią produkty w sklepie i wytworzą nam jakąś super żywność albo jakieś, powiedzmy, cukiernicze wyroby dla województwa podlaskiego. Tutaj właśnie polega na tym, żeby one były tak szkolone, żeby wychodzić też na takie zadania, jak mówiłem, bardzo kryzysowe, wtedy, kiedy żywności praktycznie nie ma, albo trzeba coś zrobić z niczego.
6: Członek zarządu Bogdan Dyjuk podkreśla, że fiński model pokazuje, jak dużą rolę mogą odgrywać lokalne społeczności w systemie bezpieczeństwa.
9: Kiedy w ostatnich latach mówimy o kształtowaniu infrastruktury, budowie infrastruktury, wzmocnieniu infrastruktury celem zapewnienia mieszkańcom naszego województwa miejsca schronienia, wielokrotnie spotykałem się z pytaniem, no dobrze, mówicie o miastach, mówicie o innych miejscowościach, gdzie jest infrastruktura publiczna, która może poprzez wzmocnienie piwnic zapewnić to schronienie mieszkańcom, a co jest z terenami wiejskimi? Jak i dokąd mają udać się mieszkańcy wsi, niektórzy mieszkający w budynkach, w których nie ma podpiwniczenia. Wobec tego, dokąd oni mają się udać, co mają robić?
6: Nabór wniosków do konkursu już się rozpoczął i potrwa do 15 maja za pomocą systemu WITCAC. A czy gospodynie skorzystają z propozycji władz województwa? Urszula Jackowska z Koła Gospodyń Wiejskich Złote Babki ze Złotorii.
22: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogły skorzystać z tego typu konkursu, który pozwoli nam na zakup na przykład pasteryzatora czy suszarki do warzyw, które na przykład w sytuacji kryzysowej pozwoli mieszkańcom na przetrwanie, jak również zintegruje naszą wieś. Więc bardzo cieszymy się, że taka inicjatywa ruszyła.
6: Wioletta Sangar z Koła Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane ze Studzianek w gminie Wasilków.
23: Mamy nadzieję, że uda nam się kupić kilka takich urządzeń, które posłużą nam do konserwowania, do długiego przechowywania żywności. Kiedyś spiżarnie naszych mam, babci pełne były różnego rodzaju przetworów. Soki, kompoty, grzyby, sałatki, ogórki. To było kiszone, co było solone. W tej chwili niektórzy mają też szczęście mieć jakieś piwnice, niektórzy nie mają, ale mają jakieś te miejsce do przechowywania. Fajną jest rzeczą to, że na przykład można wykorzystać urządzenia do zrobienia gołąbków, czy gularzy, czy pasztetów i przechowywania takich gotowych potraw nawet do roku.
6: Jak widać, pomysły są i chęć wzięcia udziału w konkursie. My zatem trzymamy kciuki za nasze gospodynie i czekamy na wyniki konkursu.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Turystyka pozytywna, która daje przyjemność i relaks zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu, który turystów przyjmuje. Turystyka, która zapewnia szacunek walorom przyrodniczym i kulturalnym i jest odporna na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Nad tym, aby właśnie tak to wyglądało w województwie podlaskim, rozpoczęły pracę władze naszego regionu i Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach projektu Podlaskie Zrównoważone Turystycznie 2.0 stanie sieć, w której będą współpracowali przedsiębiorcy turystyczni, usługodawcy, organizacje i instytucje. Będzie on realizowany przez najbliższy rok. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska wyjaśniła, że projekt ma być ważnym krokiem w kierunku tworzenia sieci podlaskiej turystyki zrównoważonej.
4: Mamy świadomość tego, że turystyka jest bardzo wrażliwą gałęzią gospodarki i nasza branża turystyczna bardzo odczuwa różne wahania, sezonowość. Szczególnie województwo podlaskie, ze względu na położenie blisko granicy, każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wizerunek naszego województwa, odczuwa nasza branża turystyczna, a my staramy się temu zapobiec. Staramy się temu zapobiec właśnie poprzez warsztaty, poprzez spotkania, ale również ukierunkowanie rozwoju turystyki, aby nasza branża turystyczna też czuła, że jesteśmy razem z nimi po to, żeby pomóc, żebyśmy szli w jednym kierunku, abyśmy tworzyli spójną ofertę turystyczną, ale właśnie ofertę odpowiedzialną, nowoczesną i odporną właśnie na te zmiany, które są tak naprawdę niezależne od nas, od tego, co robimy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale staramy się reagować na bieżąco. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę, to, co mamy w naszym województwie najbardziej wartościowe, a wartościowych produktów mamy mnóstwo, poczynając od natury, poprzez mozaikę kulturową, kulinaria i wiele produktów turystycznych, które właśnie ją tworzą, dlatego ważne jest ukierunkowanie, uporządkowanie tego wszystkiego, co mamy najlepsze i stworzenie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, spójnej, wspólnej oferty turystycznej.
6: Ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera wyjaśnił, że Podlasie ma potencjał, aby taką ofertę stworzyć.
10: Jadąc na Podlasie, moja dusza czuje się znacznie lepiej, lżej i z dużą tęsknotą z Podlasia wyjeżdżam. Województwo podlaskie jest szczególne dlatego, że pod jedną nazwą, pod jednym brandem skrywa dużo więcej. I bogactwo oferty turystycznej to jest także coś, co poprzez realizację projektu Podlaskie Turystyka Zrównoważona 2.0 chcemy uwypuklić i pokazać na rynku. Chcemy zbudować wspólnie z całą branżą turystyczną pewien model. Model, który będzie opierał się na oddolnym zaangażowaniu biznesu, branży, który będzie wzmacniany na poziomie krain turystycznych, żeby Podlaskie nie kojarzyło się wyłącznie z Żubrem, Białowieżą, ale także z Narwią, Bugiem, z miejscami takimi jak Puszcza Knyszyńska. Chcemy, żeby Podlasie miało swoich wiele mozaikowych odsłon. I każda z tych mozaikowych krain może przyciągać turystę świadomego, który chce zwolnić, zregenerować swoje siły. I w duchu europejskim zbudować chcemy taką strategię, która włączy jak największą liczbę podmiotów prywatnych, stowarzyszeniowych, parków narodowych i da im szansę do wspólnej promocji i współpracy. Pamiętajmy proszę o tym, że właśnie teraz pisze się i jest konsultowana pierwsza w historii strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej. I w tym samym momencie my realizujemy kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim właśnie zrównoważonej, odpornej i regeneratywnej. I chcielibyśmy, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby były to codzienne działania, które my zaszczepimy teraz poprzez intensywną drugą już turę pracy całorocznej i one zostaną z Wami na cały czas. Zostaną z każdym turystą, który przyjeżdżając tutaj będzie składał obietnicę. Obietnicę pewnego szacunku, obietnicę podpisania się pod pewnymi wartościami. Tak jak to na przykład ma miejsce w Nowej Zelandii, na Wyspach Owczych, na Islandii. Chcemy, żeby turysta przyjeżdżając do Podlaskiego wiedział, jakie szczególne atuty może tutaj spotkać i podpisał się pod szacunkiem dla nich. Dzięki temu wiemy, że rozwój turystyki przez lata, nawet jeśli będzie się tak wspaniale rozwijał i na to liczymy, jak przez ostatni rok dzięki bonowi turystycznemu, nie zepsuł zasobów, na których turystyka bazuje i dzięki dzięki którym może się rozwijać, czyli zasobu środowiskowego, kulturowego, ale także społeczno-gospodarczego i w sposób bardzo równoważony dzięki krainom turystycznym. Myślimy, że tym zasobem będziecie Państwo w stanie doskonale zarządzać i gospodarować, nie psując go, a wzmacniając. Dużo pracy, ale wspólnie dokonacie Państwo z naszą pomocą jej na pewno wzorcowo. Jesteśmy przekonani, że Polska i świat Was pod tym względem dostrzeże, zobaczy i chętnie odwiedzi.
6: Zapewniał ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera. A szansa na to jest tym większa, że Podlaskie ma jeszcze jeden atut, dodaje Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
11: Województwo Podlaskie jest regionem bogatym w kulturę, historię i naturę, ale ważnym elementem jest autentyczność tego regionu. Turysta w tej chwili szuka miejsc autentycznych, miejsc, które zapadną mu w pamięci i będzie miał dobre wspomnienia z takiego miejsca. I tym regionem może być region Podlaski i te działania uwydatniają tę autentyczność w regionie Podlaski. Dzisiejsza konferencja Zrównoważony Rozwój 2.0 i cykl warsztatów, cykl tych różnych działań, które będą promować, to są te działania spójne z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, bo Polska Organizacja Turystyczna w tej chwili wprowadza kolejny projekt dotyczący turystyki zrównoważonej. Również szkolenia ogólnopolskie, ale też w przyszłości planujemy certyfikację destynacji turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój. Turysta teraz poszukuje miejsc takich autentycznych, odpowiedzialnych, odpornych i takim regionem jest region Podlaski. Ma ogromny potencjał do tego, żeby być takim regionem przyciągającym turystów, którzy chcą świadomie wypoczywać w miejscach zgodnym z naturą, zgodnym z kulturą, dziedzictwem naturalnym, ale też z mieszkańcami, z lokalną społecznością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. To dzisiejsze spotkanie jest takim dowodem tego, ale też wcześniejsze działanie, chociażby Podlaski Bon Turystyczny, to też jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o promocję polskiej turystyki, a przede wszystkim podlaskiej turystyki. Życzę powodzenia właśnie regionowi podlaskiemu i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my w Polskiej Organizacji Turystycznej, patrząc na te działania, widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
6: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej.
12: Jako Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna kładziemy nacisk właśnie na wspólną budowę oferty naszych regionów turystycznych. I w ramach projektu, który jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku będziemy spotykać się na warsztatach. Chcemy również opracować program rozwoju certyfikacji ESG dla branży MICE. Chcemy zaktualizować i zmodernizować nasz serwis turystyczny Podlaskie Travel, a także na zakończenie mamy w planach zorganizowanie dużego forum turystyki zrównoważonej, na które już Państwa serdecznie zapraszam.
6: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wierzy w to, że projekt zakończy się sukcesem.
16: Kolejnym etapem będą szkolenia w 6 miejscach naszego regionu, gdzie będziemy

0: W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wojewoda podpisał umowy z samorządowcami w ramach rządowego programu Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Ma to być odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, ale w ich miejscowościach brakuje żłobków, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: To nie tylko bardzo uroczyste wydarzenie, ale przede wszystkim wydarzenie, które cieszy i mnie jako wojewodę podlaskiego, mam nadzieję, że cieszy państwa samorządowców, ale cieszy także mieszkańców gmin, rodziców, którzy dzięki rządowemu programowi Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie będą mogli liczyć na fachową opiekę nad swoimi pociechami, ale to także jest ważne z punktu widzenia tego programu wrócić do aktywności zawodowej. Proszę Państwa, ten program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wspiera tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W gminach oczywiście, w których tego rodzaju instytucje do tej pory nie działały. To, co dla mnie bardzo ważne, ale myślę, że istotne z punktu widzenia zwłaszcza tych, którzy będą odbiorcami tego programu, to, że to jest bardzo kameralna forma opieki nad dziećmi, często alternatywna wobec tej opieki w żłobkach. To, co jest istotą tego programu, to, że grupy dzieci mogą maksymalnie liczyć 5 dzieci maleństw. W związku z tym te warunki są, tak jak powiedziałem, kameralne, ale na pewno komfortowe. Służą zaopiekowaniu, ale także rozwojowi, co z punktu widzenia tych procesów psychologicznych związanych z socjalizacją odgrywa bardzo istotną rolę. Program Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie to program, który daje możliwość opieki nad dziećmi, jeżeli chodzi o rodziców, powrót do aktywności zawodowej w przekonaniu, że dzieci pozostają w warunkach przede wszystkim bezpiecznych, ale także w warunkach, które gwarantują twórczy rozwój, a to jest w tym wszystkim bardzo ważne. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego rządowego programu, mogą składać w nim wnioski samorządy tak naprawdę w dwóch obszarach. Utworzenie dziennego opiekuna w gminie i takich wniosków jest 10 i kontynuowanie tego programu w gminach, które już taką umowę podpisały wcześniej. Takie są dwie gminy. Łączna kwota dofinansowania maksymalna na jednego dziennego opiekuna to jest 300 tysięcy, ale program zakłada, że w jednej gminie mogą istnieć takie dwa miejsca. No i to, co dla mnie bardzo ważne, że tworzymy i zamazujemy tym samym to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa białymi plamami. Zamazujemy te białe plamy, tworzymy miejsca właśnie w ramach tego programu Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Podpisujemy umowy z 8 gminami, przy czym w 2 gminach powstaną 2 tego rodzaju miejsca. Gmina Jasionówka, Puńsk, Krypno, 2 tego rodzaju instytucje: Wizna, Suraż, Lipsk, Stawiski, także 2 instytucje oraz Krynki. Łączna wartość rządowego dofinansowania to prawie 2 800 000 zł. I jeżeli chodzi o 2 gminy, kontynuujemy realizację tego programu. Te 2 gminy to Rutka i Szumowo i one otrzymują prawie 200 000 zł rządowego dofinansowania na dalsze kontynuowanie tej działalności. Łącznie podpisujemy umowę na kwotę przekraczającą 3 000 000 zł.
0: Samorządowcy przyznają, że walka o zatrzymanie młodych ludzi w regionie to wyzwanie, w którym właśnie pomaga program Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Wójt Puńska Witold Liszkowski zapowiada nawet dodatkowe zachęty.
2: Bardzo się cieszę z tego programu, który troszeczkę się zmienia na korzyść dla samorządów, jeśli chodzi o to, co w przyszłości może się dziać. Chodzi o to, że przez 3 lata, jeśli nie pojawią się nasze maluchy, nasze wspólne, więc te budynki tak przechodzą na własność samorządów, to jest bardzo dobre. Szkoda troszeczkę, że w tych czasach, kiedy ceny rosną, przygotowania miejsc albo żłobków, albo aktywnego dziennego opiekuna troszeczkę rosną, więc spotykamy się z trudnościami, ale nie chcemy tych białych plam. Myślimy o przyszłości, bo to będzie służyć dla naszych małych mieszkańców. Na pewno każdy samorząd jeszcze coś innego robi w tym dziele, żeby młodzi ludzie pozostali w naszych mniejszych gminach. My jako gmina Puńsk też w tym roku podejmujemy uchwałę o sprzedaży działek za 50% dla osób młodych, żeby zapełnić najpierw miejsce aktywnego dziennego opiekuna, później żłobki, później szkoły, a później może jakiś uniwersytet.
0: Dla wielu gmin to historyczna zmiana. Wójt Wizny Artur Schulz zaznacza, że wydatki na najmłodszych mieszkańców to nie obciążenie budżetu, a konieczna strategia.
3: Niezwykle jest mi

0: Miło, że Wizna przestaje być białą plamą na mapie opieki żłobkowej. Inwestycje, środki wydane na te cele, na oświatowe, na młodych dzieci nie są kosztem, a są inwestycją. Jest to dość oczywista sprawa.
1: Łącznie w Podlaskim dzięki tym umowom powstanie kilkanaście nowych punktów opieki dziennej. Nabór do programu jest ciągły, a wojewoda zachęca kolejne samorządy do składania wniosków.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Podlaskiem jest skandalicznie. Ani idealnych krajobrazów, ani przewidywalnej natury. Są za to kręte rzeki, głośne ptaki, dzikie tereny i miejsca, których nie da się łatwo ujarzmić. I właśnie o to chodzi. To odsłona nowej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego pod hasłem Rozczaruj się w naturze, która w przewrotny sposób zachęca do odwiedzenia regionu i spojrzenia na niego inaczej niż przez instagramowy filtr, bardziej autentycznie, spokojnie i uważnie. O kampanii mówią marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, którzy nie ukrywają, że majówkę spędzają właśnie w naszym regionie.
3: W tej kampanii, zapraszając do naszego województwa na razie na majówkę, wykorzystujemy komentarze, gdzie nasi turyści piszą, że ciężko się płynęło daną rzeką, bo było dużo niespodziewanych zakrętów, że ciężko było rozmawiać w puszczy, ponieważ ptaki bardzo głośno śpiewały, albo że ciężko jeździło się rowerem po Suwalszczyźnie, bo jest dużo wzniesień. Właśnie chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty, kręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać. Zachęcamy bardzo serdecznie do województwa podlaskiego na majówkę tegoroczną. Będzie piękna pogoda, ponad 20 stopni. Ja tą majówkę również spędzam w naszym regionie Białowieży. Będę jeździł między innymi naszymi terezynami rowerowymi, także do zobaczenia w województwie podlaskim.
4: Ja spędzam majówkę w Puszczy Augustowskiej, gdzie można właśnie część tej kampanii doświadczyć na sobie, zarówno wędrując po ścieżkach szutrowych przebiegających przez puszczę, czy spływając kajakiem po kanale augustowskim. Kiedyś ktoś, różni są autorzy powiedzenia, nieważne jak mówią o tobie, ważne, aby nie przekręcili tobie nazwiska. Tak samo o naszym regionie. Ważne, aby nasz region, nazwa województwo podlaskie, zapadła w głębi każdego mieszkańca naszego kraju, że ten region kojarzy się z świetną przyrodą, z świetnymi warunkami do spędzenia nie tylko majówki czy krótkiego wypoczynku, ale także wkrótce sezon urlopowy, także tutaj urlopu, że warto tutaj przyjeżdżać. W ubiegłym tygodniu byliśmy organizatorami jednego z przedsięwzięć, gdzie jeden z komentarzy zacytuję: uwielbiam Podlaskie. Tutaj wszystko jest dziedzictwem, bo o to nam właśnie chodzi. My dbamy o to, co nam poprzednie pokolenia zostawiły i chcemy tak również zadbać, aby następni też cieszyli się z tego pięknego krajobrazu, warunków, środowiska, a jeszcze do tego, jak dodamy naszą podlaską gościnność i kulinaria, to tylko i wyłącznie majówkę można spędzać w Podlaskim.
5: Ja również zostaję na majówkę w województwie podlaskim, jak już mówimy o swoich planach.
1: Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jednocześnie dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
5: Ja mam nadzieję, że ta kampania, która wystartowała, jeszcze bardziej zachęci turystów z Polski, żeby przyjechali. Rozczaruj się w naturze, jest to nowa kreatywna kampania, która opiera się o chyba wszystkim znaną formułę internetowych opinii, ale w dość przywrotny sposób pokazujemy nasze województwo troszeczkę w formie negatywnych opinii, ale ten ton w sposób absurdalny, on obnaża takie nasze przyzwyczajenia i słabości, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat jest uporządkowany, dopasowany do naszych potrzeb i również tak dzieje się w turystyce. Więc warto wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć naturę przez duże N, tą dziewiczą naturę, prawdziwą, autentyczną, która jest w naszym województwie. I właśnie taki mamy cel tą kampanią zachęcić. Niezwykle cieszą nas publikacje i opinie, które pojawiły się w internecie tuż po wystartowaniu, ponieważ już po 2 godzinach publikacji tej kampanii są setki udostępnień, setki komentarzy, polubień, również nasza kampania potrafi się przebić. No i chciałabym przeczytać taki jeden z ciekawszych komentarzy. Tak jak powiedziałam, są ich setki, ale na przykład pan jeden napisał: Suwałki nie polecam. Podczas jarmarku folkloru i smaku zjadłem tyle kartaczy i sękacza, że przytyłem. Jak można jeść tak pyszne rzeczy? I ludzie, którzy komentują naszą kampanię, oni również wczuwają się w jej narrację i wszystkie opinie są bardzo, bardzo pozytywne. To nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że tą kampanią, otwierając sezon turystyczny w naszym regionie, ten sezon turystyczny będzie jeszcze lepszy niż w zeszłym roku. Także tego życzę naszej branży turystycznej i serdecznie zapraszam do naszego regionu.
1: Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: Ja bym chciała z tego miejsca wszystkich posiadaczy podlaskiego bonu turystycznego serdecznie zaprosić do naszego województwa. Wchodzimy już w ten aktywniejszy sezon turystyczny, już od majówki. Mamy nadzieję, że realizacja bonu turystycznego nabierze pełnego tempa. My absolutnie widzimy w tym ogromny potencjał i mamy nadzieję, że również zaprosimy mieszkańców naszego kraju do spróbowania swoich sił, bo już 20 czerwca rusza generowanie bonów w ramach drugiej tury programu. Więc tak jak dzisiaj przedstawia nasza kampania, myślę, że każdy turysta musi na własnej skórze spróbować doświadczyć tej autentyczności naszego regionu i później oczywiście zostawić komentarz w mediach społecznościowych bądź też opinię na Google'ach. Dla posiadaczy bonu turystycznego wystarczy wybrać dany obiekt, który jest dostępny w bazie, jest naszym partnerem. Wszystkie te obiekty noclegowe są do sprawdzenia na naszej stronie www.podlaskibonturystyczny.pl w zakładce obiekty noclegowe. Można sobie przefiltrować kategorię obiektu, ale zaznaczam, że każdy bon jest o tej samej wartości, czy to na realizację noclegów w hotelu, bądź też w kwaterze agroturystycznej. I w obecnej turze, która rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca, można realizować bony w tych obiektach bez różnicy w jakim miesiącu. Ważne, żeby do ostatniego dnia miesiąca, do 30 czerwca zrealizować ten bon. Kolejne już bony, o przed chwileczką wspomniałam, 20 czerwca będziemy mogli je realizować. Będzie można wykorzystać tylko w okresie wakacyjnym, czyli lipiec i sierpień. I ponownie trzecia tura, generowanie bonów odbędzie się w sierpniu.
1: Jak więc słyszycie, majówka to dobry pretekst, aby rozpocząć sezon turystyczny. Tak się dzieje także w Narwiańskim Parku Narodowym. Dostępna już jest dla turystów kładka Śliwno-Waniewo oraz wystawy przyrodnicze w ośrodku Młynarzówka. A od początku tego tygodnia również kajaki. To idealny moment, by zaplanować majówkę wśród rozlewisk Narwi.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Zajrzyjmy jeszcze do białostockiego Teatru Lalek. Tam na deski powróciły dwa znane wam już spektakle. Amelka, Bóbr i Król na dachu oraz Rzadkie gatunki. Jeśli chodzi o pierwszy spektakl, tytułową Amelkę gra Agata Stasiulewicz.
7: Amelka jest na wskroś dobrą osobą. Ta dobroć z niej no po prostu bucha przez cały czas, przez cały spektakl. I tak sobie myślę o niej, że ona pomimo słabych wzorców, które ma, ponieważ jest znajdą i jej przybrana macocha oraz siostra nie traktują jej najlepiej, tak jak w Kopciuszku, tak pomimo tych złych wzorców uważam, że Amelka tą dobrocią obdarza innych i często to dobro swoje przekłada nad innych i pomaga wszystkim, których spotka. Ona też ma swój charakterek i nie jest przy tym wszystkim naiwna, tylko jest inteligentna. Nie wygląda jak typowa księżniczka, typowa dziewczyna i właśnie sobie tak myślę, że fajne jest to przesłanie dla dzieci, które żyją teraz w tym świecie, który wygląda tak jak wygląda, żeby czasem może się po prostu zatrzymać, zobaczyć, czy nie trzeba komuś pomóc, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy, albo po prostu się z nim przywitać i porozmawiać, uśmiechnąć.
1: Dlaczego warto wybrać się na spektakl i skąd wybór tego tekstu? Zapytaliśmy o to reżysera i dyrektora teatru Jacka Malinowskiego.
8: To jest tekst współczesny, ale jednak utrzymany w jakichś konwencjach klasycznych. To jest w zasadzie taka podróż przez wątki baśniowe, które możemy odczytać, nie wiem, czy w Kopciuszku, czy w Alicji po drugiej stronie lustra. To jest bardzo fajny, ciekawy materiał do grania dla aktorów i w zasadzie wszystkie postaci, które są tutaj rozpisane przez dramaturga Tancreda Dorsta, mają po prostu taki klasyczny przebieg postaci, gdzie można się tym fajnie pobawić. Jest to napisane szlachetnym językiem, no i też w zalewie, powiedzmy, takiego współczesnego bełkotu wydawało mi się, że dobrze taki kontrapunkt w naszym repertuarze poczynić. No i na pewno też jest to taka wartość sentymentalna, bo pamiętam, że wtedy sobie studiowałem reżyserię tutaj w Białymstoku, będąc na pierwszym, drugim roku. Ta historia się już pojawiła w reżyserii Petera Nosalka, z którym się też przez jakiś czas mocno przyjaźniłem. Więc być może to też jest tak, że pewne klisze zostają. Wiesz, mam teraz dwóch synów, prawda, chcę im opowiedzieć też jakąś historię, chcę dzieciakom w Białymstoku opowiedzieć jakąś historię, która nie jest tylko zwykłą baśnią, z której się pośmiejemy. Ona ma też bardzo dużo kontekstów, które mogą sprawić, że i dorośli będą też tę historię miło oglądać. A ostatni argument jest taki, że to też jest podróż w taką opowieść w ogóle o teatrze. Tu jest dużo takich odniesień, chociażby do Króla Lira, postaci samego króla. Oczywiście one nie są aż tak nachalnie akcentowane, bo wiemy, kim jest nasz adresat, ale to niewątpliwie też był taki argument stojący za wyborem, powiedzmy, tego materiału. Mnie się wydaje, że to jest opowieść o odkrywaniu siebie, o tym, że życie jest czasem tak przewrotne, że możemy odkryć swoją inną naturę i znowu przekroczyć kontekst, który może nie jest optymistyczny. Czyli to jest opowieść oczywiście z happy endem. Tu każdy bohater, ten poszukujący, odnajduje siebie lub też jakąś nową jakość siebie. Myślę, że to też jest taki komunikat do młodych ludzi, że nie zawsze ten, kto pięknie wygląda, ma potencjał na to, żeby być prezydentką kraju na przykład, że te cechy po prostu nosi się w sobie. Jest to też na pewno opowieść o empatii w stosunku do natury, bo główna bohaterka potrafi rozmawiać z tą naturą i ta natura w wielu momentach jej pomaga w przeciwnościach losu. No i jeszcze taki jeden kontekst. Jest to też historia o relacjach między ojcem a córką również, które czasami są pokrętne, pogubione. To może jest bardziej taki kontekst dla starszej widowni, ale myślę, że równie może być wzruszający, powiedzmy, w tej opowieści.
1: Tak jak już mówiłam, w Białostockim Teatrze Lalek w najbliższych dniach będzie można zobaczyć też różne gatunki. Punktem wyjścia w przedstawieniu jest jedno z ulubionych miejsc science fiction – laboratorium. Na scenie troje ludzi, jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Na przemian wykonują zadania naukowców oraz animatorów istot poddawanych obserwacji i eksperymentom. Pracują dla organizacji Absurd – Advanced Biologies Special Unit – Research and Development, specjalna jednostka zaawansowanych biotechnologii, badania i rozwój. Obiecujący akronim. W tym laboratorium można spotkać naprawdę wyjątkowe stworzenia. Rare Species inspirowany jest twórczością Stanisława Lema, mówi reżyser, scenarzysta i scenograf Igor Gandra.
9: The idea for this project began actually many years ago. While I was reading in a very...
10: Pomysł pojawił się już kilka dobrych lat temu, kiedy intensywnie czytałem Stanisława Lema i jego pracę, a to było mi potrzebne do zupełnie innego projektu. I w tych tekstach Lema odkryłem coś, co zainteresowało mnie chyba najbardziej, ten temat nieprzewidywalności ludzkości, która mnie osobiście bardzo poruszyła. To, jak Lem mówi i opisuje naukę i to, jak on porusza się w świecie naukowym, zainteresowało mnie najbardziej i to tak naprawdę, jak nieobliczalne mogą być sfery i robotyczne, i ludzkie, to rzeczywiście zainteresowało mnie najbardziej. Lem był punktem wyjścia, ale oczywiście jak każdy projekt, ten projekt również ewoluował i teraz już jesteśmy bardziej w oparach absurdu. Jesteśmy w świecie zaawansowanej biologii i w laboratoriach absurdu. Badamy w teatrze, w formule teatralnej, czym może być laboratorium. To, co może zdarzyć się w laboratorium. Badamy oczywiście to z perspektywy wielkich korporacji, to jak te badania w wielkich korporacjach są procedowane. Natomiast też to, co nas interesuje, to to, co może się zdarzyć z człowiekiem. Badamy reakcje na detox. Badamy wszystko, co może się zdarzyć w warunkach laboratoryjnych z człowiekiem oraz z każdą żywą istotą. To jest pomieszanie tego wszystkiego. W laboratorium poznajemy bohaterów i poznajemy ich doświadczenia i ich historię. Tak więc jest jakiś rodzaj narracji w naszym spektaklu, ale również jest w tym jakiś rodzaj otwartej lekcji, pewien komentarz dotyczący tego, co w tym laboratorium tak naprawdę może się wydarzyć. Oczywiście bawimy się tym, co w laboratorium może się wydarzyć i jest to absolutnie na poziomie absurdu i tego przekroczenia, tej rzeczywistości, uroczystości. Natomiast rzeczywiście, korzystając z inspiracji Stanisława Lema, traktujemy tą naszą zabawę jako komentarz do rzeczywistości. To znaczy, może tak naprawdę, ten absurd może doprowadzić nas do rzeczywistości i w tym tkwi całe sedno. Przede wszystkim traktuję to jako zaproszenie. Zapraszam widzów do tej historii, zapraszam do naszego laboratorium. Pełno tam czarnego humoru, ale również jakiś może komentarz do rzeczywistości.
1: Jeśli chodzi o tę godzinę programu, to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Juli tak żywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A co dzisiaj w programie? Z utęsknieniem czekamy na Up to Date Festival. Kilkudziesięciu artystów wystąpi na czterech festiwalowych scenach w stolicy Podlasia. Program obejmuje szerokie spektrum współczesnej elektroniki, od techno po ambient i eksperyment. W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa tymczasem pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, oparte o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. W dzisiejszej audycji zajrzymy tam i porozmawiamy z rektorem uczelni, profesorem Marcinem Moniuszko, na temat prowadzonych prac. Będzie też o tym, jak czujemy się w stolicy Podlasia i jak widzimy swoje miasto. Wybierzemy się też do Opery i Filharmonii Podlaskiej, gdzie trwają intensywne przygotowania do premiery Halki. Spektakl powstaje w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej. Za reżyserię, scenografię, kostiumy i choreografię odpowiada Michał Znaniecki. Tak jak wspomniałam, dzisiaj w programie zajrzymy do opery na próbę, a zaczynamy od zapowiedzi jednej z najbardziej znanych w Polsce białostockich imprez.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: Białystok po raz 17 wypełni się muzyką elektroniczną. Up to Date Festival zagra w ostatni majowy weekend od 28 do 30 maja w stolicy Podlasia. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dwóch lokalizacjach, w Galerii Arsenał w elektrowni oraz Parku Lubomirskich, mówi Jędrzej Dądziło, dyrektor programowy Up to Date Festiwalu.
2: 17. edycja, rok przed osiągnięciem pełnoletności, to już nas bardzo mocno zobowiązuje i z racji tego, że ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem trochę tułaczki po różnych lokalizacjach szukania ostatecznej formuły festiwalu, której pewnie nigdy nie znajdziemy, ale mamy nadzieję, że lokalizacja, w której lądujemy w tym roku z główną częścią festiwalu, czyli Park Lubomirskich w Dojlidach, będzie lokalizacją na dłużej niż jeden rok. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jakich do tej pory udało nam się dokonać ustaleń, jeżeli chodzi o kształt terenu w okolicach Pałacyku Lubomirskich, w pięknych malowniczych okolicznościach przyrody, przy stawach, pod drzewami będziemy rozstawiać trzy sceny muzyczne, które będą grały różnorodną muzykę elektroniczną, ale zanim tam dotrzemy, to oczywiście otwieramy festiwal w tej pięknej przestrzeni elektrowni Galerii Arsenał, za której możliwość użytkowania bardzo dziękujemy galerii, bo jest to przestrzeń, która pięknie wpisuje się w to, co my serwujemy, czyli muzykę, która no mega koreluje ze sztuką współczesną, jest też czymś, co przesuwa granice i festiwal z tego słynie, że prezentuje świeżą muzykę, która niekoniecznie jest spotykana na co dzień i to są takie smaczki z całego świata, które nie tylko koneserów mogą zadowolić. Także w czwartek 28 maja rozpoczynamy o godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych, ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22. Po godzinie 22 uczestnicy salonów będą mogli udać się za pośrednictwem chociażby komunikacji miejskiej, 3-4 przystanki w stronę Dojlid prosto i jesteśmy w Parku Lubomirskich. Czy nie brzmi to pięknie? Dla mnie wspaniale. Jest to, uważam, bardzo wygodny układ i też ukłon w stronę tego, żebyśmy dbali o to, żeby przemieszczać się środkami zbiorowego transportu, co propagujemy od lat. Na miejsce będzie można też przyjechać rowerem do parku, bo tam szykujemy parkingi rowerowe właśnie dla festiwalowiczów. Miejsce, żeby autem zaparkować, też będzie, ale tego nie polecamy, bo można też zrobić sobie spacerek ewentualnie. Bo to ile najmniej? 20 minut stąd? Myślę, że maksymalnie. Także w Parku Lubomirskich trzy sceny muzyczne, główna scena, mogę powiedzieć, że bardzo mocno przytulona albo korzystająca z urokliwego Pałacyku Lubomirskich. Artyści będą mieli piękny widok na stawy dojlickie i na ten piękny park. Dwie pozostałe sceny wśród drzew. Festiwal oczywiście na świeżym powietrzu, ale jak do tej pory pogoda była dla nas bardzo łaskawa w ostatnich latach, także myślę, że to się skończy malowniczym porankiem w niedzielę.
1: Maciej Korsan, reprezentant fundacji Don't Worry Be Yourself, współpomysłodawca projektu Aleja Ambientowa.
3: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. Z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taka taką właśnie pracę całoroczną. I w Fundacji Don't Worry Be Yourself skupiamy się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry Be Yourself, kim naprawdę jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane też, na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasza. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. I to jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest Wyślij pocztówkę do babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babci. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski. To jest super w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej. I nad nimi pocztówkę Pozdro Techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to też takie nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna. I też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I to na razie postawimy kropkę. I jeszcze jedno działanie, które jest takim flagowym działaniem, to jest akcja 50+, którą zapoczątkowaliśmy 10 lat temu i to był film Bagaż Życia, który zawiera taką scenę, którą kręciliśmy pod Teatrem Dramatycznym, w którym wystąpiło ponad 400 osób i to było też takie fajne, że jakby ludzie z miasta mogli wystąpić w tym filmie. I ten film właśnie zapoczątkował akcję 50+, która polegała na tym, że jeśli ktoś ukończył 50 lat, no to mógł wejść za darmo na festiwal. Czasy się zmieniają i teraz jeśli powiemy jakiemuś 50-latkowi, że jest seniorem, to się obrazi, więc w tym roku następuje mała zmiana, jeszcze nie tak brutalna jak za rok, bo jeszcze w tym roku osoby 50+ wejdą za darmo, ale od przyszłego roku akcję 50+ zmieniamy na akcję 60+, żeby już faktycznie dotyczyła troszkę starszych ludzi, chociaż ci 60-latkowie też mogą jeszcze wyglądać młodo, nie? To nie jest tak, że to jest tylko dla właśnie seniorów. Natomiast 60+ będzie już taką akcją, która będzie od przyszłego roku. No bo tak jak mówiłem tutaj, no 50-latkowie wyglądają często młodziej niż bohaterowie serialu 40 lat. Tutaj nie chcemy właśnie używać tego określenia senior wobec ludzi, którzy seniorami nie są, więc tutaj będzie ta zmiana. No i właśnie na końcu jeszcze chciałem wspomnieć o Alei Ambientowej, która ostatnio wzbogaciła się o nowe elementy, które zrobiliśmy dzięki KPO dla Kultury. I jest to zestaw 10 totemów, które świecą, do których można podejść, zeskanować kod, poczytać więcej o muzyce ambientalnej, posłuchać specjalnie przygotowanych setów, no ale też wybrać się z rodziną i właśnie popukać w te totemy, żeby one zaczęły nam świecić, żeby odpowiadały różnymi kolorami. Nasze totemy odwiedziło już w tym momencie pewnie dużo więcej osób niż zeskanowało kody, natomiast jeśli chodzi o skanowanie kodów, to od początku trwania akcji ponad 2,5 tysiąca unikalnych urządzeń zeskanowało te kody, co oznacza, że pewnie tych odwiedzin było dużo więcej, bo zwykle ludzie przychodzą ze znajomymi, nie wszyscy skanują, więc tutaj naprawdę widzimy, obserwujemy duże zainteresowanie, szczególnie jak pogoda jest tak fajna jak teraz, to też w weekend dużo ludzi właśnie nas odwiedziło.
1: Jakich artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć na festiwalowych scenach? O tym opowiada dyrektor Up to Date Festiwalu Jędrzej Dądziło.
2: Jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniem zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie. Jeżeli chodzi o czwartek, to tutaj mamy zaplanowane na 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mordazawi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta troszkę spoza kręgu takiej klubowej elektroniki. Następnie stery przejmie Paul Jebanasam, jest to artysta eksperymentalny związany z labelem Subtext, który jest jednym z czołowych labeli muzyki elektronicznej na świecie. a zakończy szwedzki artysta Strom, który też związany jest bardzo silnie z FOMO, jest też połową duetu o niewymawialnej nazwie SHX, CXCH, coś tam, który też bywał na festiwalu Up to Date wielokrotnie i będziemy mogli cieszyć się premierowym występem z nowym materiałem na żywo. Salon Ambientu, szóstka osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po trzy osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na dwa występy, mianowicie Malibu, wzrastającej gwiazdy, powiedziałbym już niedługo to będzie stadionowy ambient, bo to jest bardzo popularna artystka, która wykracza poza ten zasięg typowej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i bardzo duże wzięcie, bardzo dużo odzew na ten booking mamy, więc cieszymy się, że udało nam się zawalczyć i wygrać walkę z agentem. No i drugi występ, na którym chciał zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny. I ten projekt opowiada w taki bardzo dokumentalny i obrazowy sposób o migracjach za pracą w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Park Lubomirskich, tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na trzecią scenę, która będzie sceną przekazaną ekipom różnym, kolektywom. Wierzymy w siłę kolektywów, sami jesteśmy pewnego rodzaju kolektywem festiwalowym i łączymy różne talenty i też to zawsze jest siła prowadząca, wznosząca ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Aspekt też wspólnotowości jest bardzo ważny, chcemy go podkreślać. W piątek ekipa Klubu Ślina z Poznania, a także Vix Apple, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc, a potem przejmą stery częściowo białostoczanie wywodzące się z kolektywu Wireframe i projektu Transit. To jest połączenie tych dwóch projektów, także myślę, że tam będzie bardzo euforycznie i bardzo energetycznie. Główna scena wypakowana gwiazdami muzyki elektronicznej, gwiazdami oczywiście, powiedziałbym, tej części muzyki, którą uważamy za najbardziej wartościową. Nie są to gwiazdy, które przyciągają po 50 tysięcy osób na wielkich stadionach, ale nam nigdy o to nie chodziło, więc tutaj myślę, że jednym z najbardziej kolorowych występów będzie back to back takiego Latexa z NFOT, czyli bardzo sprawnego DJ-a, który ma wspaniałe umiejętności techniczne, potrafi zaskoczyć różnymi rzeczami i pożyszcze tłumów taki Latex, który już nieraz udowodnił, że każdą imprezę rozrusza do czerwoności. No i scena FOMO, trzecia scena, troszkę na uboczu, troszkę za stawem, a tam najgłębsze rejony muzyki elektronicznej. Tutaj poleciłbym na przykład występ lokalnego artysty Mateusza Grzybowskiego, który też jest długo związany z wolontariatem festiwalowym i pracuje już z nami coraz częściej przy różnych projektach. I chociażby Mike'a Parkera, legendy techno ze Stanów Zjednoczonych. Artyści z całego świata, w zasadzie od Kolumbii przez całą Europę, Stany, Azja też się ktoś znajdzie na pewno.
1: Mówił dyrektor festiwalu Up to Date Jędrzej Dądziło.
0: Eko Białystok.
1: W Białymstoku wciąż jest problem z nieprawidłową segregacją odpadów. Stąd pomysł specjalnej akcji edukacyjnej skierowanej do szkół. Jak mówi zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim, miasto chce być eko, a prawidłowa segregacja śmieci jest jednym z elementów takiego podejścia. Docierając ze szkoleniami do uczniów, docieramy też do ich rodziców, dodaje wiceprezydent. Uczniowie i kadra szkolna dowiadują się m.in. dlaczego i jak należy segregować śmieci. Akcja ma hasło Szkoła na szóstkę. Nazwa programu nawiązuje zarówno do najwyższej oceny w szkolnym systemie, jak i do 6 frakcji odpadów, które mieszkańcy segregują. Program ma pokazać, że właściwe postępowanie z odpadami nie jest trudne i może stać się codziennym nawykiem. Mimo tego, że segregacja obowiązuje od 13 lat, to nadal zdarzają się miejsca, w których mieszkańcy mają z tym problem, mówi dyrektor Biura Gospodarowania Odpadami Barbara Pawilcz.
4: Prawidłowa segregacja jest naszym obowiązkiem i zachęcamy wszystkich mieszkańców i używamy do tego różnych narzędzi, edukacji, ale też decyzji o opłacie podwyższonej, żeby jednak mobilizować w różny sposób mieszkańców do właściwej segregacji. Miasto jest zobowiązane do uzyskania poziomów recyklingu, które są bardzo wysokie. Niespełnienie tych obowiązków wiąże się z nałożeniem wysokich kar finansowych. Te kary finansowe nie mogą być finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. One muszą iść z budżetu ogólnego miasta. Więc jeżeli będzie taka sytuacja, że na któreś miasto zostanie nałożona taka kara, to ta kara jest uregulowana w zamian za brak jakiejś inwestycji na przykład.
1: Mówiła dyrektor Biura Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Białymstoku Barbara Pawilcz.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
5: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwe podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać nam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś, musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako, no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym ale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw. Jeszcze od czasu, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych, o to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalne ogólnoprawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce. Na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pasjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, że było ich dużo, ale były też głębokie, że były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli no, nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, no bo generalnie no, wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte o te rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, a coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest rzeczywiście zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że a, nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, to ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę, czy te zbiory danych o dane z genomów, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo i pod względem właśnie jakości tych danych, co daje szansę też uzyskiwania informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania. Sięgnąć po rzeczy bardzo głębokie, korelować ze sobą różne rodzaje badań genomowych z histopatologicznymi, z radiologicznymi, z klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację, to samo dotyczy tworzenia. Więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. No bo co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj patrząc na tym i wiedząc, jak dużo odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji, takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani doktor Magdy Niemiry. To będzie wyjątkowy kierunek. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów, rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także drogie słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no, czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. to ma być nie na łapu-capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczne dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
6: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
5: To jest niekończący się w bardzo dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej, bo one mają się rozwijać, one mają podlegać też autokorekcie, wszelkie rozwiązania, które będziemy wchodzili w oparciu o te zbiory danych, które już były. Także tutaj my co chwilę możemy zamykać pewien etap i proponować pewne rozwiązania, publikować je, patentować, co już się dzieje. Takie sytuacje mają miejsce. Natomiast to jest inwestycja w przyszłość też dla przyszłych pokoleń, dla tych właśnie naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy przyjdą, będą analizować to i będą wykorzystywać je dla siebie, a później dla kolejnych pokoleń. Więc tak, mamy kilka już takich opisanych, czy opatentowanych, czy opublikowanych rozwiązań, które opierają się o przewidywanie na przykład efektywności leczenia w danym nowotworze, czy efektywności leczenia, czy stwierdzenie diagnozy na podstawie takiego, a nie innego obrazu radiologicznego w oparciu o taki, a nie inny algorytm sztucznej inteligencji, czy w patomorfologii. Te prace ciągle jakby trwają. One trochę są na takim etapie jeszcze powiedzmy prototypowym, ale z czasem im bardziej te dane będą gromadzone, im na większych liczbach będą one walidowane, no to będą to rozwiązania, które będą wchodziły po prostu, mamy nadzieję, chcemy tego, marzymy o tym, by wchodziły one po prostu do obiegu.
1: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. Informatyka w medycynie to już fakt, ale także przyszłość, tak jak słyszeliście przed chwilą. Tymczasem ja chciałabym Wam przypomnieć, że niesamowite wrażenia estetyczne i kulturalne przed nami już od 15 maja, bo rozpoczyna się 40. Festiwal Sztuki Współczesnej. O imprezie rozmawiam z wiceprezydentem Białegostoku Rafałem Rudnickim. Czy to będzie wyjątkowy festiwal, chociażby ze względu na tę rocznicową liczbę, jakby nie patrzeć?
7: Myślę, że Dni Sztuki Współczesnej zawsze są wyjątkowym festiwalem, wyjątkowym spotkaniem z tym wszystkim, co nowe w sztuce, nie tylko w naszym regionie, ale wszystkim w kraju i w Europie oraz w świecie. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do tego, żeby od 16 do 24 maja odwiedzić Białystok, po to, by zobaczyć, festiwal odbywa się pod hasłem radykalnej empatii, ale myślę, żeby po to, żeby zobaczyć otwartość na drugiego człowieka, na to, że bez względu na to, jakie ma poglądy, jaki kolor skóry, jakim językiem się posługuje, to jesteśmy w stanie prowadzić z nim dialog i jesteśmy w stanie odbierać sztukę tworzoną przez ludzi o bardzo różnych poglądach na rzeczywistość, szczególnie tą współczesną, bardzo trudną, bo z jednej strony to, co dzieje się wokół nas, powoduje to, że przybywa siwych włosów na głowie, ale z drugiej każdy z nas boryka się też z problemami swoimi osobistymi, jak sobie z tym radzić, jak o tym mówić. Myślę, że właśnie taki charakter ma festiwal i mają Dni Sztuki Współczesnej, że starają się znaleźć odpowiedzi na te pytania w bardzo różnej formie, bo mamy tutaj teatr, mamy tutaj zdjęcia, fotografie, mamy tu muzykę. Myślę, że każda z tych dziedzin sztuki stara się właśnie na te pytania odpowiedzieć i myślę, że warto taki miks zobaczyć tutaj na miejscu w Białymstoku.
6: Hasło robi wrażenie. Radykalna empatia. Ciekawe zestawienie słów, które wydają się czasem wręcz przeciwstawne.
7: Ja powiedziałem podczas konferencji prasowej, że jestem raczej człowiekiem środka i dla mnie takie słowa to średnio trafiają, bo nie lubię radykalizmów ani z jednej, ani z drugiej strony, ale myślę, że autorzy i twórcy festiwalu świadomie trochę prowokują, żeby zwrócić uwagę na to, co jest we współczesnym świecie bardzo dużym problemem. Mianowicie właśnie ta otwartość na coś zupełnie innego niż standardowe zachowania, standardowa sztuka. I może rzeczywiście potrzeba radykalności, żeby widza w pewien sposób na to uwrażliwić. I myślę, że to będzie na pewno coś ciekawego, żeby zobaczyć, na czym ta radykalna empatia polega, ale myślę, że tak naprawdę chodzi zawsze o jedną empatię, nawet bezprzymiotnikową.
6: No jednak Festiwal Sztuki Współczesnej zobowiązuje, żeby szukać czegoś nowego.
7: Tak, to prawda. Trzeba być otwartym na to wszystko, co nowe wokół nas. Pokazywać to tym, którzy mieszkają akurat w tym regionie, na tym punkcie ziemi. Ale myślę, że też akurat jeśli chodzi o mieszkańców Białegostoku, mieszkańców województwa podlaskiego, no to jesteśmy empatyczni, co dowiedzieliśmy przy okazji różnych sytuacji. Z jednej strony wojna w Ukrainie, z drugiej strony kryzys emigracyjny i wschodnia granica. To wszystko pokazuje, że z tą empatią sobie doskonale radzimy. Dlatego warto, żeby przyjechali tutaj ci, którzy mieszkają w innych częściach Polski, na zachodzie, żeby zobaczyli, że my jesteśmy empatyczni, a sobie zadali pytanie, czy oni są empatyczni.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Jaka jest tożsamość Białegostoku i jego mieszkańców? Jak czujemy się w stolicy Podlasia? Jak widzimy swoje miasto i jak nam się tu żyje? Dzisiaj wracamy do tego tematu i do książki dr Martyny Faustyny Zaniewskiej pod tytułem Białystok, miasto i jego mieszkańcy, która gości dzisiaj w radiu Złote Przeboje. Chciałabym zacząć od tego, że przede wszystkim widać, jak miasto wypiękniało. Mamy idealne drogi i ulice, coraz piękniejsze parki. Zgodzisz się z tym?
8: To prawda, na przestrzeni ostatnich lat Białystok bardzo mocno się zmienił. Rzeczywiście dzisiaj z radością można zabrać nawet osoby przyjezdne do Różanki i jest to przestrzeń, która też przecież spotykała się z dużą krytyką na etapie realizacji inwestycji, a dzisiaj cieszy nasze oczy. Ale też mam taki trochę być może sentyment do tego dawnego Białegostoku, bo no, tracimy to, co historyczne, to, co dawne, tak? Kolejne zabudowy pojawiają się wokół ulicy Młynowej, która już zupełnie traci ten swój klimat przedwojennego Białegostoku. No, ale mamy jeszcze resztki bojar, tak? Resztki bojar, które gdzieś tam też pięknieją i chociażby to, co robi Galeria Ślędzińskich, swoją galerią fotografii, to też pozwala przypomnieć sobie tego ducha dawnego miasta, ale też tak naprawdę w przestrzeni mamy coraz więcej projektów przypominających tę przedwojenną historię Białegostoku i to też jest ważne, żeby o tej historii pamiętać.
1: Stowarzyszenie Widok próbuje uratować pojedyncze stare domy.
8: Tak, i bardzo wspieram tych wszystkich pasjonatów i osoby, którym się chce, bo wiemy, że to jest niełatwa droga, ale też dbałość o zabytki jest niezwykle trudna, bo czasem remont zabytku to są tak olbrzymie koszty, że rozumiem, że bardzo mało komu chce się o to walczyć i walczyć o środki na tego typu inwestycje, więc chwała tym osobom, którym się chce, no i wszystkim osobom, które właśnie dbają o to dziedzictwo Białegostoku i przypominanie o nim, bo ja też wychodzę z takiego założenia, że oczywiście świetnie, że Białystok się modernizuje, że się zmienia, że nie mamy już tych dziur w ulicach, ale że tak naprawdę no, nie powinniśmy zapominać o tym, jakim miastem było w przeszłości, kto budował ten nasz Białystok i dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, tacy jacy jesteśmy.
1: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda się to jakoś pogodzić, chociaż na razie wygląda to kiepsko. Płoną kolejne stare domy, tak?
8: Tak, i też z tych moich rozmów wybrzmiewał ten kontrastowy charakter miasta, czyli z jednej strony nawet to nasze położenie, tak? Uznawane było jako peryferyjne z jednej strony, a z drugiej strony jako jakaś taka szansa na rozwój ze wschodem. No dzisiaj już wiemy, że niestety ta szansa na rozwój ze wschodem została niestety mocno przystopowana, niestety przez zamknięcie. Z jednej strony już dzisiaj otwarcie, ale mimo wszystko wszyscy wiemy, że nawet współpraca kulturalna z Białorusią już nie przybierała takich rozmiarów, takich kształtów, jak to miało miejsce w przeszłości. Sytuacja wojny w Ukrainie też zblokowała nam bardzo często działalność, współpracę w tym obszarze, ale sama architektura, to też znowu jest taka sytuacja, gdzie z jednej strony mamy to, co nowe, to, co stare, co niszczeje. Posługiwali się moi rozmówcy takimi kontrastami, jak murowane versus drewniane, wysokie versus niskie. Rzeczywiście z jednej strony coraz wyżej pnące się tak zwane apartamentowce, a z drugiej strony gdzieś tam pomiędzy nimi jeszcze niszczejące domy drewniane, które są taką pozostałością po dawnym Białymstoku, ale też dużo osób zwracało uwagę na ten wiejski versus miejski styl życia, bo rzeczywiście Białystok wciąż jest miastem napływowym z okolicznych miejscowości, miasteczek, ale z jednej strony aspiruje do tego wielkomiejskiego charakteru, chociaż dzisiaj już chyba coraz mniej mówimy na szczęście o metropolitarności, bo no umówmy się, raczej Białystok metropolią nie jest i nie będzie.
1: Może dlatego, że zaczęliśmy odwiedzać europejskie metropolie i sami widzimy, jakie to zabawne.
8: Tak, tak. Myślę, że zanim otworzyły się granice i zanim więcej osób mogło, że tak powiem, doświadczyć tego, jak wyglądają inne miasta europejskie, zachodnie i w ogóle na świecie, w Azji, no to już dzisiaj chyba to byłoby rzeczywiście takie śmieszne, żeby mówić o Białymstoku jako mieście metropolitalnym. Myślę, że powinniśmy szukać gdzie indziej swoich wyróżników, swojej mocy, siły i wartości.
1: Może właśnie w sobie, tak jak hasło tegorocznych Dni Sztuki Współczesnej, jak w tej empatii.
8: Tak, w empatii, w kameralności, w takiej bliskości, otwartości i myślę, że jednak w różnorodności, bo tkankę naszego miasta tworzą różnorodne społeczności i myślę, że to jest wciąż siła, o której powinniśmy pamiętać i czerpać z tego bogactwa jak najwięcej.
1: Bo to jest też ciekawe, jeśli spojrzymy na kontekst historyczny, na naszą etnografię, no to tutaj ta różnorodność, odmienność regionu to właśnie religie, mniejszości.
8: Tak, religie, narody, grupy etniczne. W Białostockim Ośrodku Kultury w tamtym roku wydaliśmy książkę chociażby o Tatarach, współpracujemy z Muzułmańskim Związkiem Religijnym i to też pozwala nam właśnie otwierać chociażby MZR na nowych odbiorców. Co roku przy okazji festiwalu Inny Wymiar pojawiają się wydarzenia organizowane w siedzibie, w meczecie i bardzo często to jest taka przestrzeń, która jest zaskoczeniem zaskoczeniem dla mieszkańców, bo po prostu nie wiedzą o tym, tak, że tutaj wśród nas są Tatarzy, którzy są już od wielu wieków związani z tym regionem, ale też bardzo silnie działająca mniejszość białoruska, mieszkańcy z Ukrainy napływowi, ale też bardzo dużo się mówi dzisiaj o mniejszości gruzińskiej, która jest coraz bardziej aktywna, no i wciąż też pielęgnowane dziedzictwo, jeśli chodzi o przeszłość żydowską, więc to wszystko naprawdę jest, ja bardzo nie lubię mówić o Białymstoku w kategoriach wielokulturowości, bo myślę, że to już jest takie słowo bardzo wytarte i powinniśmy o nim zapomnieć, zresztą bardzo słusznie dr Katarzyna Sztoprutkowska pisała kiedyś o folderowej wielokulturowości, natomiast rzeczywiście powinniśmy czerpać z tej różnorodności, która dzisiaj jest historycznie, ale jest dzisiaj ze względu też na sytuację za naszą wschodnią granicą, która nastąpiła, która spowodowała, że ta tkanka miejska, tkanka społeczna znacząco się zmieniła w ostatnich latach.
9: Stawiamy na spokojne, kontemplacyjne życie i to jest to, co może być sednem, przyszłością.
8: Myślę, że tak. Gdyby dodać do tego jeszcze ogromną wartość i siłę, która płynie chociażby i z tego, co dzieje się pod kątem akademickim. Myślę sobie tutaj o Uniwersytecie Medycznym, o Politechnice Białostockiej, która też się prężnie rozwija. To myślę, że rzeczywiście Białystok może być takim atrakcyjnym miastem dla ludzi młodych, miastem niespiesznym, w którym łatwo się przemieszczać, w którym łatwo znaleźć przestrzeń do odpoczynku i relaksu, w którym kultura też ma ogromne znaczenie i daje przestrzeń do wytchnienia, do dobrostanu, a jednocześnie myślę, że tutaj chyba cały czas kluczowy jest rynek pracy, bo to on koniec końców decyduje o tym, czy w mieście pozostajemy, czy z niego wyjeżdżamy i myślę, że to wciąż jest duże zadanie dla nas, jako osób zajmujących się zarządzaniem, czy to instytucjami miejskimi, czy ogólnie już wyżej zarządzaniem miastem, regionem, do tego, żeby stwarzać przyjazny klimat do przedsiębiorczości, tak aby po prostu ludzie z Białegostoku po prostu nie wyjeżdżali, a zostawali tutaj, tutaj zakładali rodziny, tutaj zakładali swoje firmy i tutaj po prostu żyli i cieszyli się z tego życia.
9: No właśnie, przedsiębiorczość to chyba jest słowo klucz, bo trudno już tutaj wierzyć w wielki przemysł.
8: Na pewno wielki przemysł nie, na pewno widzimy, że też przegrywamy, jeśli chodzi o jakieś oddziały dużych firm międzynarodowych. Na pewno brak lotniska też jest tym czynnikiem, który ma ogromny wpływ na to, co się dzieje, jeśli chodzi o biznes. Natomiast lokalna przedsiębiorczość jak najbardziej tak. I myślę, że to, jak dużo firm takich małych, lokalnych, wartościowych powstało w ostatnim czasie, nie będziemy promować, bo wiadomo, to nie czas i nie miejsce. Ale to jest też taka dla mnie osobiście taka inspiracja, że można. I że można tworzyć tu biznes, można być znanym w całej Polsce, nawet na rynkach zachodnich i można jednocześnie tutaj być, funkcjonować i decydować o rozwoju tego miasta i tego regionu.
9: Jaka jeszcze refleksja ci się wiąże z tej perspektywy badań sprzed 10 lat i tego, co teraz?
8: Myślę, i to jest chyba niezmienne, bo pojawiły się takie wnioski dotyczące tego, czy Białystok jest zielony, czy też nie, prawda? No jesteśmy miastem zielonym, ale nie jesteśmy najbardziej zielonym miastem w Polsce, jak sobie przyjrzymy się statystykom. Natomiast pamiętam taką refleksję i to się dla mnie nie zmieniło, że Białystok jest wygodnym miastem do życia, bo wspomniałyśmy już o tym dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, ale też chyba to jest miasto dla ludzi, którym się chce. To znaczy, to jest miasto takie, w którym czasem trzeba samemu coś zainicjować, trzeba mieć siły do tego, żeby je zmieniać, trzeba mieć chęć do tego, żeby tutaj działać, bo samo się po prostu bardzo często nie zrobi. Więc myślę, że im więcej tutaj takich osób pozostanie i będzie chciało żyć, którym się chce i chce się być w Białymstoku, chce się być Białostoczanami i chce się coś dla tego miasta robić, tym będzie większa szansa na rozwój tego naszego Białegostoku.
9: A co zdecydowało, że ty zostałaś tutaj?
8: Przyznam, że tak naprawdę do tego pozostania w mieście zainspirował mnie profesor Andrzej Sadowski, promotor mojej pracy magisterskiej i doktorskiej, który zapalił taką miłość właśnie do socjologii miasta, socjologii przestrzeni i sprawił, że tak naprawdę poprzez studia zapragnęłam pracować na rzecz naszego miasta. I chociażby...
9: A, bo zobaczyłaś, co tu można zrobić, że dużo można zrobić.
8: Tak, że duże mamy pole do pracy, że dużo można w Białymstoku zmienić na lepsze i rzeczywiście to była chyba taka świadoma decyzja, żeby tutaj zostać. Pomyślałam sobie, że to rzeczywiście jest dobre miejsce, że jeśli da się

0: że nasza aplikacja zatytułowana Białystok Sztuka Współistnienia była naprawdę bardzo na czasie, jeśli myślimy o 2016 roku, o tym, co się zdarzyło. I już dzisiaj, po tych latach, kiedy spotykam osoby, które analizowały te aplikacje konkursowe, które oceniały starcy miast w tym konkursie, mówią, że rzeczywiście trochę wyszliśmy do przodu za wcześnie. Nie zostaliśmy nawet w tamten moment docenieni, a gdyby te aplikacje konkursowe udało się zrealizować, gdyby rzeczywiście Białystok został Europejską Stolicą Kultury, to myślę, że miałoby to ogromny wpływ na rozwój Białegostoku, tak jak to się dzieje w innych miastach, które doświadczyły bycia europejskimi stolicami kultury, czy tak jak dzisiaj są chociażby polskimi stolicami kultury. Więc myślę, że w Białymstoku jest jeszcze sporo do zrobienia, ale doceniajmy to już, co się udało zrobić i bądźmy optymistami, jeśli chodzi o przyszłość.
1: To kiedy następny wniosek?
0: Zachęciłaś tą rozmową. Moje ostatnie też spotkanie właśnie ze studentami socjologii też sprawiło, że gdzieś tam pomyślałam sobie, że chyba pora przyjrzeć się podobnie miastu, zapytać, jakie ono jest dzisiaj, bo być może jest zupełnie inaczej niż to, jak my je postrzegamy. Myślę, że niebawem przyjrzę się temu i rzeczywiście być może zdecyduję się na kolejne badania.
1: No to trzymam kciuki i będę inspirować.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Doktor Martyna Faustyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, autorka książki Białystok, miasto i jego mieszkańcy. I jak widać, po rozmowie nie da się tego rozdzielić, więc właściwa osoba na właściwym miejscu. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Tymczasem zajrzymy jeszcze w jedno miejsce. W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku otwarta została wystawa malarstwa i fotografii.
2: Kurator Anna Jakubowska.
3: W ramach współpracy z Okręgową Izbą Lekarską Studenckiego Centrum Radiowego organizujemy z okazji 75-lecia tego radiowęzła wystawę członków tego supła, którzy zechcieli się pochwalić swoją twórczością. Więc mamy tutaj dwójkę lekarzy i trzech farmaceutów i na ścianach prezentujemy obrazy Jerzego Konstantynowicza, plastyczne prace Anny Prostko, farmaceutki, piękne krajobrazy suwalskie lekarza psychiatrii Jacka Sawickiego oraz reportażowe zdjęcia z koncertów muzycznych farmaceutki Izabeli Ostapowicz. A na ścianach wiszą też dostępne do czytania kartki z wierszami farmaceutki Sabiny Bazydło. Profesor Jerzy Konstantynowicz, cóż ja mogę więcej mówić o profesorze, którego wszystkie dzieci w Białymstoku, którym dane było zachorować, powinny go znać. Jest to niesamowitej wiedzy osoba. Maluje od wielu, wielu lat i robi szkice. Miał tutaj w Izbie Lekarskiej taką wystawę Szkicownikliwość. Uczestniczy w wernisażach ogólnopolskich lekarzy, malarzy. Jego twórczość była pokazywana w albumach, które wydawała nasza Okręgowa Izba Lekarska. Natomiast Jacek Sawicki, psychiatra, który go pracę pokazywał tutaj jakiś czas temu, miał swoją własną osobistą wystawę. Te fotografie były pokazywane. Ania Prostko maluje dla siebie i raczej trzymała to w szufladzie. Do tej pory nigdy nie pokazywała swoich prac. Iza Ostapowicz publikuje swoje fotografie na Facebooku i na stronach zespołów, które fotografuje. Ma taką piękną rękę i piękne oko, że jak się jest na koncercie, a potem się obejrzy tę relację Izy, to ma się wrażenie, że ona po prostu zrobiła to tak, że czujesz tę muzykę i słyszysz to, co słyszałaś na koncercie. Więc myślę, warto przyjść tutaj do izby jeszcze przez parę dni. Na pewno ta wystawa tutaj będzie i można to po prostu wszystko zobaczyć. A wiersze Sabiny Bazydło będzie można przeczytać sobie. Ja przeczytam taki jeden najkrótszy. Luk, lik, lak. Jedna litera robi wielką różnicę. Wyobraź sobie, co mogą całe słowa. To przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, pokazuje też nowe perspektywy. Myślę, że polecane to jest dla każdego zawodu. To są bardzo różne pokolenia. W weekend 25 kwietnia było 75-lecie supła. Przyjechała ponad setka supłowców z całej Polski, z naprawdę krańców takich jak Rzeszów, Wrocław czy Szczecin. I to są bardzo różne pokolenia supłowe, ale wszyscy się odnajdują w tym samym vibe'ie i po prostu potrafimy wspólnie razem działać i myślę, że to jest też warte do przekazania innym pokoleniom, żeby się po prostu garnęły do tego, żeby to życie studenckie nie ograniczało się tylko i wyłącznie do książek, ale również, żeby ono było otwarte na inne doświadczenia.
1: Mówiła kurator wystawy Anna Jakubowska. Ekspozycję można zwiedzać jeszcze przez tydzień.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Zajrzyjmy teraz do

0: Opery i Filharmonii Podlaskiej. Na głównej scenie trwają ostatnie już próby przed zaplanowaną na połowę maja premierą światową włoskiej wersji opery Halka Stanisława Moniuszki. Z artystami pracuje Michał Znaniecki, reżyser i scenograf, odpowiedzialny też za kostiumy i choreografię. I właśnie z nim udało nam się porozmawiać podczas jednej z prób.
1: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Tutaj przygotowywane jest najważniejsze wydarzenie artystyczne tego roku. Halka w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej, czyli spełnienie marzenia samego Moniuszki, który już za swego życia chciał wejść na salony z tą włoską Halką. Niestety, tutaj patrzę, się to nie zmienia od lat. Nie miał dobrych znajomości.
2: Nie miał znajomości, nie miał dobrego timingu. Pojechał do Paryża zaraz po sukcesie Halki w Warszawie, został mianowany dyrektorem Opery Polskiej w Warszawie i natychmiast zabrał właśnie partytury, pojechał do Paryża, żeby przedstawić to wielkim kompozytorom. Paryż wtedy był absolutnym centrum operowym świata i okazało się, że są wakacje. Okazało się, że nikogo nie mógł spotkać. Zamknął się w swoim pokoiku przed upałem, skomponował Flisa, więc dobrze, ta podróż paryska była ważna. Natomiast rzeczywiście pomysł i projekt zrealizowania Halki w paryskich czy włoskich teatrach operowych został schowany do szuflady. Oczywiście potem sytuacja polityczna Polski nie pomagała na promocję polskiej sztuki, w związku z tym rzeczywiście było to trudne i cieszę się, że uczestniczymy w takim wydarzeniu, jakim jest prapremiera światowa, czyjegoś marzenia, czyjejś wyobraźni, czyjegoś snu schowanego właśnie w jakiejś tam szufladzie. A że to jest Moniuszko, to tym bardziej no, rzeczywiście jest to zaszczyt na pewno dla wszystkich artystów, ze mną włącznie.
0: Właśnie, z panem włącznie. Sztukę reżyseruje w Białymstoku Michał Znaniecki. Któż mógłby do tego lepiej pasować niż artysta, który studiował we Włoszech, czyli z ziemi włoskiej do polskiej, ma te dwie perspektywy.
2: Dwie perspektywy i dystans, bo myślę, że to jest bardzo ważne w świecie operowym, żeby troszeczkę tego dystansu mieć, a nie samą miłość, tak? Nie samą pasję do świata operowego, do opery i tego uczę na przykład studentów w Akademii Warszawskiej, Akademii Teatralnej, studentów reżyserii i mówię, nie rozumiecie opery, nie znacie opery, to bardzo dobrze. To jest świetny moment, żeby ją poznać, żeby ją pokazać, bo trzeba mieć trochę dystansu, bo jak jesteś zakochany, to nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, wszystko jest wspaniale i wszystko jest pięknie, a tu potrzebujemy wybrać, postawić akcenty, zrozumieć, czy dzisiejsza publiczność odczyta pewne rzeczy dzisiaj, czy to warto zrobić, czy nie warto. I dzięki temu dystansowi zgodziłem się tak naprawdę, żeby spełnić marzenie znowu pani dyrektor Violety Bieleckiej, czyli osoby, która marzyła o tym, żeby zrealizować Halkę, tylko w wersji koncertowej, właśnie w włoskiej wersji koncertowej, z Fabio Biondim, ale zrealizować na scenie, tak wspaniałej scenie, jakim jest scena w Białymstoku, czyli nowoczesnej scenie z dużą technologią i pasją ludzi. W związku z tym namówiła mnie tak naprawdę i właśnie ten dystans pozwolił mi ja i Halka, raczej nie, ale ja i Moniuszko, który miał problemy ze sprzedaniem Halki włoskiej, mówię rzeczywiście z ziemi włoskiej do Polski, czyli z takiego podejścia włoskiego do opery, jakiego ja się uczyłem, bo tam studiowałem przecież właśnie świat operowy. Rzeczywiście to teraz bardzo mi pomaga.
0: Świat się ogromnie zmienił przez te prawie 200 lat. Rozumiem, że musi pan spojrzeć jednak oczami człowieka współczesnego na to, co się dzieje w treści, a wątków tam bardzo współczesnych właśnie, pomimo tych blisko 200 lat, jest sporo.
2: I to robię. Patrzę z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy, w związku z tym, co jest na scenie, muzeum. Tak, mamy muzeum, mamy gabloty, mamy wyobrażenie Halki, od którego nowe pokolenia uciekają, do których my byliśmy zmuszani tak naprawdę, żeby zobaczyć tę Halkę, folk, cepelia, że tak się robi tylko Halkę, jak nas uczyła pani Fołtyn, czyli wdowa po Moniuszce. I w tym momencie nagle się okazywało, że właśnie nas to zablokowało, tak? Że przestajemy słuchać, tak naprawdę oglądać tę historię, że może nas dotyczyć. Oczywiście inscenizacje ostatnich lat w Polsce i za granicą Halki, której nie było wiele, ale ważne, tak, uwspółcześniały Halkę, tak? Uwspółcześniały na tyle, że mogło to być szokujące, mogło to być czasem niepotrzebne, czasem kierowało nas w inne kierunki zupełnie i zapominaliśmy, o czym to tak naprawdę jest. A ja teraz próbuję pokazać, jesteśmy wychowani jednak trochę na muzeum, wyjdźmy z tego muzeum, popatrzmy z pewnego dystansu na te gabloty, którym jest cepelia, w którym jest kościółek, w którym jest wszystko to, co z Halką nam się kojarzyło i zobaczmy, czy teraz właśnie z takiej perspektywy jesteśmy w stanie ją zrozumieć i żeby nas zabolała i żeby nas wzruszyła, żebyśmy się poczuli częścią tej historii, a robię to dość przewrotnie, bo jeszcze dodaję tutaj duchy, które nas prowadzą, perspektywę zupełnie nową, czyli co się stało po śmierci Halki w zaświatach, to nam pozwala trochę opowiadać, co się działo przed Halką tak naprawdę i to baletowo, tanecznie, więc myślę, że pokazuje taki naprawdę spektakl stricte operowy, gdzie mamy i taniec folk, bo też zaprosiliśmy grupę przecież osób, które tańczą tańce, w tym wypadku mazur, polonez, tańce góralskie, więc kurpie zielone tutaj występują z nami, więc taka mieszanka, jak to być powinno w operze, czyli jest na bogato i dekoracja, i taniec, i śpiew, i orkiestra, wybitny trygent Fabio Biondi i wielka, wielka pasja, mam nadzieję, i publiczności, na pewno na scenie. Ta pasja mnie codziennie zaraża.
0: O ile te wszystkie okoliczności społeczne no bardzo się zmieniły, to jednak historia stara jak świat. Wielka miłość, porzucona kobieta, zrozpaczona, zagubiona. Jak pan to widzi?
2: Rzeczywiście tematów jest bardzo dużo. Reżyser musi postawić pewne akcenty, musi skupić się na pewnych tematach, więc myślę, że mógłbym robić tych Halek z 10 i nadal nie wyczerpałbym głębi, która tam jest i tematów, które tam są. Więc to jest fascynujące w świecie operowym i w ogóle teatralnym. Ja się skupiłem tak naprawdę na zobaczeniu kobiety wolnej, która mówi, co myśli, która mówi, co czuje. Taka trochę Carmen, która była bardzo odważną postacią operową, bo mówiła, że miłość może się jak ptak przesiąść z jednej gałęzi na drugą. Szok, prawda, dla naszego społeczeństwa. Halka mówi, miłość może być większa niż wszystko. Miłość może doprowadzić do szaleństwa i warto. Miłość może...
0: Dzisiaj mówimy, że nie warto.
2: Nie wiem, kto tak mówi.
0: Rozsądni ludzie.
2: Ale rozsądni ludzie zawsze tak mówili. Taka jest trochę przewrotna moja inscenizacja, gdzie co chwila myślimy, że ktoś inny jest bohaterem. Że to jest o pogubionym Januszu, który nie może się zdecydować, czy jednak miłość, czy pieniądze. O Zofii, która go kontroluje i nie jest głupiutką panienką, córeczką stolnika, tylko jest osobą, która dobrze wie, co robi, podejmuje bardzo ważne decyzje, jest bardzo współczesną kobietą w tym wszystkim. Dzięba, który zawsze jest dodatkową postacią, która pojawia się i znika, tutaj staje się księdzem robakiem. W związku z tym wprowadza w pewnym sensie nawet pewnego rodzaju podejście do powstania, które Moniuszko tak przygotowuje troszeczkę, jeżeli chodzi o sceny buntu górali, tak naprawdę do złego pana. Tych tematów, cytatów i może być Malczewski i Mickiewicz i Wyspiański, takie poszukanie razem z dzisiejszą publicznością odnośników, referencji i do malarstwa, i do poezji, no to jest wielka, wielka, wielka przyjemność, że możemy sobie na to pozwolić i każdy tu odczyta inny świat w inny sposób i chciałbym zostawić takie otwarte pewne drzwi. No już sam fakt, że robię dwa różne zakończenia dla wersji włoskiej i dla wersji polskiej. Oczywiście jest to gra formy pewnego rodzaju, gdzie się tym bawię, żeby pokazać, że możemy odczytywać to bardziej operowo, melodramatycznie, albo bardziej werystycznie, czyli bardziej realistycznie. I myślę, że tutaj te duchy nam bardzo w tym wszystkim pomogą, żeby troszeczkę nas zdystansować, pokazać jakąś poezję, która tutaj jest u Moniuszki, żeby nie iść właśnie w ten weryzm historii telenoweli, tak? W sensie, bo to jest bardzo proste, a właśnie to, co pani przed chwilą powiedziała, takie historie o porzucone kochającej kobiecie, ma każdy naród, każda tradycja, na tym się uczymy, prawda, jak robić
0: każda moje. Rodzina prawie.
2: Każda rodzina prawie, tak, na tym się uczymy jako dzieci w bajkach, prawda, jakich błędów nie popełniać, czy jakie są karane, czy jakie są potem rzeczywiście oceniane źle przez społeczeństwo. Tutaj Halka jest poza tym wszystkim, tak, budujemy powolutku jej szaleństwo, budujemy reakcję jej współziomków na to, że traci kontakt z rzeczywistością. tematy trudne, bo teraz myśleliśmy na przykład o zaproszeniu młodzieży i robimy warsztaty z Fundacją Jutro Opera, warsztaty właśnie z młodzieżą i z seniorami, ale z młodzieżą, jak zacząłem przygotowywać te warsztaty, to mówię, tu są wszystko tematy, których my nie możemy młodzieży 12-letniej tak naprawdę wytłumaczyć w sposób bezpieczny, bo mamy tematy dzisiaj bardzo trudne, czyli samobójstwo, tak? Jesteśmy jak Netflix, czyli powinniśmy napisać, uwaga, w tym spektaklu dotykamy takich tematów, depresji, szaleństwa, zdrady, miłości nieszczęśliwej, różnicy klasowej, to oczywiście wszystko jest, tak? Czyli to jest zwykły serial. Natomiast są tam takie rzeczy, że ja bym chciał zbudować postać, która dochodzi do samobójstwa, no to jest bardzo trudny temat dzisiaj, delikatny, niestety aktualny, więc właśnie tak myśląc o tych warsztatach, mówię, oj, jak my mamy o tej halce mówić, prawda? Więc się skupiliśmy bardziej na trzech wersjach, czyli włoskiej, wileńskiej i warszawskiej halki, mówiąc bardziej o tradycji muzycznej niż o treściach. Więc myślę, że takie bogactwo mnie nawet zaskoczyło, tak? Tak jak mówiłem, ja byłem bardzo niechętny, zrobiłem straszny dwór w moim życiu w Irlandii, który był tam okrzyknięty narodową operą irlandzką, bo się śmiali do rozpuku, nawet pani prezydent wtedy była na premierze. I myślę, że już nie wrócę tak naprawdę po flisie zrobionego znowu w Argentynie, czyli właśnie ciągle z tym dystansem. Mówię, że nie mogę zrobić halki bez dystansu, bo wpadnę w jakieś bagno właśnie takiego weryzmu telenoweli. A tutaj się okazuje, że jednak właśnie troszeczkę takie odejście, popatrzenie przez tą włoską wersję, mówię, a użyjmy tego jako klucza, że ja niby nic nie wiem o Polsce i jestem takim włoskim reżyserem, który właśnie szuka tam uniwersalności.
0: No i ta uniwersalność udało się znaleźć. No niestety nadal dzisiaj zdarzają się takie wielkie miłości, które w naszym racjonalnym świecie wydawałoby się, że już nie powinny aż tak ogłupiać, a jednak...
2: Jednak zdarzają się, jednak jesteśmy nazywani szaleńcami, ryzykujemy. Ja to nazywam akurat, że mamy możliwość też być artystami, tylko wtedy, kiedy ryzykujemy, więc ryzykuję. Myślę tak jak Halka. Ona skoczyła z mostu, ja skaczę z mostu z całym zespołem OIFP w Białymstoku.
0: Skacze reżyser Halki Michał Znaniecki i myślę, że nie wypada tego skoku nie obejrzeć. Ale zanim to, tymczasem zajrzyjmy do białostockich Heliosów. Tam można obejrzeć spektakl koncertowy, jednocześnie film dokumentalny Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour Live. To nagrane podczas wyprzedanej światowej trasy koncertowej właśnie o tym tytule. Obraz, który przenosi na duży ekran nowatorskie wrażenia koncertowe jednej z najbardziej cenionych i odnoszących największe sukcesy artystek swojego pokolenia. Film wyreżyserowali laureaci Oscara James Cameron i Billie Eilish. James Cameron zapowiada ten film jako kinowe widowisko, które stanowi połączenie niebywałego talentu i scenicznej energii Billie Eilish z jego technologiczną wizją, co finalnie ma zaoferować publiczności spektakularne, wizualno-muzyczne dzieło, które nie tylko całkowicie zmieni sposób rejestrowania koncertów, ale w ogóle przekracza granice między koncertem, filmem dokumentalnym i spektaklem. Myślę, że rzecz nie tylko dla fanów Billie Eilish. W zupełnie inne klimaty wprowadza nas kolejna nowość, czyli obraz Mortal Kombat 2. To najnowsza filmowa odsłona kasowej serii gier wideo. Tym razem ulubieńcy widzów z udziałem samego Johnny'ego Cage'a stają do walki w ostatecznych, pozbawionych hamulców krwawych zmaganiach, żeby obalić mroczne rządy Shao Kahna, zagrażające istnieniu Ziemi i jej obrońców. Ponadto w kinach grany też jest uroczy kryminał Sprawiedliwość Owiec. Rzecz o tym, jak futrzaki prowadzą śledztwo w sprawie śmierci ich opiekuna. Na ekranach także długo wyczekiwana druga część kultowej komedii Diabeł ubiera się u Prady. Pojawiły się już recenzje tego filmu i jeśli im wierzyć, dwójka nie osiągnęła doskonałości pierwszej części filmu, ale myślę, że przez sam sentyment warto jednak to zobaczyć. A weekend to naprawdę dobry czas, aby znaleźć chwilę na wypad do kina. Czego wam i sobie życzę. Juli tak żywa. Dzięki, to wszystko w tej godzinie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: So,